0: Escatva.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
3: Dziś w regionie i chmury, i słońce, i padać nie powinno na termometrach. W Rzeszowie, Krośnie, Jaśle czy Stalowej Woli zobaczymy od 26 do 28 stopni. W nocy około 12-13 kresek. Cały czas też przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego, a utrudnienia też na trasie Stalowa Wola-Agatówka. Chodzi o remonty wiaduktów kolejowych nad linią PKP.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
4: Jest 6 News SK2. Anna Łobocka, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, usłyszał zarzuty. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję. Może to dotyczyć powoływania się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz podjęcia się załatwienia sprawy dla szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Za to Radosław P. miał dostać cenne prezenty.
5: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
4: Zapowiadał prokurator generalny Waldemar Żurek. Sam Radosław P., kiedy był wyprowadzany do prokuratury, mówił, że jest niewinny i czuje się ofiarą.
6: Ja powiem tak, polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, kto jest winny. Bardzo dużo ofiar.
4: Na razie nie wiadomo, czy będzie dziś kontynuowane przesłuchanie prezesa PKOL-u. Jest wniosek o gigantyczną karę. Czekamy na ruch Brukseli. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski chce nałożenia na Metę kary w wysokości 250 milionów euro, czyli miliarda złotych. A to za oszukańcze reklamy pojawiające się w Polsce na Facebooku i Instagramie. Minister wysłał wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej.
7: Jest to pierwszy taki wniosek w Europie. Musiało być pierwsze państwo, które mocno zadeklaruje koniec z fałszywymi reklamami, koniec ze skamem na platformach, koniec z oszukiwaniem użytkowników.
4: Według ekspertów Meta może zarabiać nawet 20 milionów złotych dziennie na publikacji fałszywych reklam. Kolejne zwycięstwo Polek bez straty seta. Tym razem nasze siatkarki wygrały z Niemkami 3-0 i na Mistrzostwach Europy mają komplet wygranych, mówi przyjmująca reprezentacji Martyna Czerniańska.
8: Bardzo dobra gra zespołowa, naprawdę super wymiany i dużo gry w obronie i po naszej, i po stronie przeciwniczek. I po prostu jestem dumna z drużyny, jestem dumna, że wygrałyśmy to 3-0, bo z Niemkami zawsze te mecze są bardzo długie i męczące.
4: Dziś Polki zagrają z Turczynkami, a stawką meczu będzie pierwsze miejsce w grupie.
2: SK2 Sport.
4: Lech i Jagiellonia przypieczętowały awans do Ligi Europy po wygranej 7-0 u siebie. Mistrz Polski 2-2 zremisował z FC Thun. Z kolei zespół z Białegostoku po raz drugi, tym razem 2-1, wygrał z Iberią Tbilisi. Nie poszło dwóm pozostałym naszym drużynom występującym w Lidze Konferencji. Górnik przegrał z AS Monaco 1-4, a Raków z Hajdukiem Split 2-3. Reprezentacja polskich koszykarzy pokonała Izrael 106-86. Było to pierwsze spotkanie drugiego etapu eliminacji do przyszłorocznej Mistrzostw Świata. Kolejny mecz o awans z Niemcami w niedzielę.
9: 6:03. Ostatni dzień wakacji w tym tygodniu. Początek weekendu. Tu poranny program w Radiu SK2 i tu powinni być oni.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2!
9: Gdzie oni są? Czy nie stało się nic? Nie wiem. Kowalski, witajcie.

0: Przecież ludzie kochani, ja nie jestem maszyną. Ja jestem człowiek z krwi i kości, a człowiek nie wielbłąd, spać musi.
1: A złośliwe są tylko rzeczy martwe i budzik nie zadzwonił.
0: No różne, właśnie, właśnie, to jest to. To nie jest tak, że zaspałem, bo szef będzie pytał, nie?
1: No na pewno.
0: Słuchajcie, to, że zaspałem, wiecie wy.
1: Wajda.
0: Wie Kowalski.
1: Dlaczego żeś się spóźnił dzisiaj do pracy?
0: Wiem ja, no właśnie.
1: Trzeba będzie potrącić.
0: Nie, no właśnie, trzeba mi pomocy słuchaczy. Ja, jak zawsze, miał być inny temat. Nie ukrywajmy. Miał być dzisiaj inny motyw przewodni dnia. Miał być inny temat, ale słuchajcie, wiecie wy, wiem ja, że zaspałem i teraz potrzebuję dobrej wymówki, bo szef będzie pytał.
1: No właśnie.
0: Dajcie znać. 726-826-826.
1: Co ma Wajda powiedzieć szefowi, żeby mu nie potrącił?
0: Taka najlepsza wymówka świata. Błagam. Ludzie kochani. 726-826-826.
1: A ja zaznaczam, że Wajda ma dwa kredyty.
0: Albo Messenger. SK2.

0: Jesteście niesamowici. Jak zawsze zresztą, już mam kilka pomysłów w głowie. Łączę kilka z tych, co już przyszło, ale od czegoś też trzeba zacząć. Może to pójdzie w jakąś zupełnie inną stronę. Zobaczymy. Chodzi o wymówkę.
1: To chyba będzie ten przykład, który będzie najbliżej prawdy.
0: Tak? Tak myślisz?
1: Tak myślę.
0: Okej, zobaczymy. Zacznijmy od Gosi. Dzień dobry, Gosiu.
1: Cześć.
2: Cześć, witam was.
0: Ty masz jakąś propozycję, taką jakby konkret, nie? Szef mówi, Dawid, spóźniłeś się. A ja nie.
2: A oczywiście nie. Dawid odpowiada, szefie, oczywiście, że się spóźniłem, ale tylko wariat nie zrozumie, gdyż ona prosi, żeby zostać 5 minut dłużej w łóżku.
0: No właśnie. No właśnie, w pewnym wieku i po kilku latach małżeństwa już jest tak, że jak żona prosi, to się nie odmawia.
1: Tak, Dawid nie spóźnił się do pracy, on po prostu, jego poranna zmiana zaczęła się w domu.
0: Tak, już od samych godzin porannych stałem na wysokości

0: śniadania.
1: Dokładnie tak.
2: Chodzi o to, że żona chciała śniadanie do łóżka.
3: I choć szef tak, i choć szef za to potrąci, to i tak się opłacało.
2: Dobra, to jest pomysł. Dobra, Gosia, idę w to. To mi się podoba. Ten pierwszy biorę. Biorę w ciemno, zapisuję sobie na karteczce, jak będzie pytał, to mu tak powiem. Umawiamy się?
1: Okej, tylko koniecznie z żoną.
2: Nie. Dobrze, że mam daleko do roboty. Żona w domu została.
3: To tylko było, patrz, 5 minut było dla żony, 40 minut straty dla firmy, to biznesowo się w ogóle nie spina.
2: Coś tu jest. Gosia, dziękujemy ci ślicznie. Kubeczek ci wyślemy, pasuje?
1: Pasuje bardzo.
2: Wszystkiego dobrego, zmierzaj do pracy bezpiecznie. 726-826-826. Kto wie, może jeszcze jakaś będzie taka propozycja, co wiesz, co w ogóle jeszcze się okaże, że dostanę premię, a nie obniżkę.
3: Dawid
2: jakąś,
3: już
2: nie?
3: Wymówkę ma na to, jak się spóźni do dlaczego się spóźnił do pracy, jakie są może wasze wymówki.
2: Dajcie znać, 726-826-826 albo Messenger.

0: Co chciałeś powiedzieć do mnie, co?
1: Czy schodzisz z piosenki?
0: A, schodzę. Nie no, fajnie na niej się siedzi, wiesz? Bardzo przyjemna jest. Ma nam po prostu bądź wystę 2.26 po 6.
1: Ty teraz jak siedzisz, to siedź, bo jakbyś
0: Kaiser by chciał zaśpiewać, tak, ten syn młody, że po prostu bądź, bo tak. Tu coś ze starym jest.
1: Szokujące słowa Zygmunta Heisera, tego, który prowadził Idź na całość. Ślub za kilka tygodni jego syna. Nie chcę pobłogosławić małżeństwa syna.
0: Ale ząk.

0: reklama.
1: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourage G 20 kg, jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
11: Przed nami ciepły dzień w regionie, padać też nie powinno. W ciągu dnia chmury i słońce naprzemiennie, na termometrach w Rzeszowie, Krośnie, Jaśle czy Stalowej Woli. Zobaczymy od 26 do 28 stopni, w nocy od 12 do 13 kresek. Cały czas też przypominamy o utrudnieniach w Gorzycach, powiat tarnobrzeski, tam remont chodnika. Utrudnienia też na trasie Stalowa Wola, Gatówka, chodzi o remonty wiaduktów kolejowych nad linią PKP.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
12: 6.31 News SK2, Anna Łobocka. Na początek ważne informacje dla kierowców. Po wypadku jest ruch wahadłowy na Krajowej 74. To na trasie Piotrków Trybunalski Kielce w miejscowości Ćmińsk. Zderzyły się dwie ciężarówki, dwie osoby są ranne. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Uwaga na upał, ostrzegają synoptycy. IMGW wydał alerty dla 4 województw od zachodu po południe kraju. Maksymalnie na termometrach nawet 31 stopni. Wokół Koloseum powstała czerwona strefa zaostrzonych środków bezpieczeństwa. Decyzję tę podjęły władze Rzymu w związku z falą przestępczości. Najczęściej są to napady, kradzieże, rozboje, starcia z policją oraz awantury uliczne wywołane przez młodzieżowe gangi.

0: 28 minut do 7. Dziwi cię Koloseum, czy cię nie dziwi to, co Ania w newsach mówiła?
1: Dziwi mnie.
0: Dziwi cię?
1: Bardzo mnie dziwi.
0: A byłeś kiedyś w Rzymie?
1: Nie byłem.
0: Koloseum to arena walk. Mnie nie dziwi.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Ładnie to zaśpiewali w Sopocie.
1: Oj, jak oni to zaśpiewali. To był spektakl. To było przedstawienie. Przecież pół Polski teraz plotkuje.
2: Tak.
1: Pół Polski teraz plotkuje. On tu ją za policzek, ona tu się...
2: Ona rozpuszczone tam miała wyglądała.
1: Tutaj czułkami się stykali.
2: Na samym końcu już mało brakowało. Smoknęliby się nawet.
1: A kto wie, co było za kulisem?
2: Znaczy
1: my wiemy, co było za kulisem, bo my tam byliśmy.
2: Tak.
1: Miód i wino piliśmy.
2: Na Instagramie sprawdzić zresztą można jeszcze relacje są.
1: Tak, wszystko wczoraj się skończyło. Grali wczoraj te. Widziałem kolegę ze Ski Rock, wiesz?
2: Był Zygmunt.
1: Tak, Dawid Zygmunt był. I widziałem relację. Nawet nasz mikrofon Ski 2 miał.
2: Perfekcyjnie sobie tam
1: Dawid to klasa sama w sobie. I to pięknie wszystko tam wyglądało.
2: Rokowo.
1: W ogóle odsyłamy was do naszych messengerów, bo te relacje jeszcze nie zniknęły.
2: Są cały czas,
1: możecie zobaczyć, mamy tak, Instagrama mamy,
2: Facebooka też mamy.
1: TikToka chyba też mamy. Ja to jestem taki trochę dziadek już, jeśli chodzi o te media społecznościowe, ale chyba mamy.
2: Mamy, tak? Od czasu do czasu nawet i dzieciaki zajrzą.
1: Piękny to był czas, nie zapomnimy go nigdy, do następnych pięknych festiwali, które w naszym kraju się pojawią. W ogóle zobaczcie, ile tam się dzieje na Facebooku i dajcie znać, czy wam się podoba w komentarzu, nasza social ninja się ucieszy.
2: No, jest prawda. I powiem ci, że będę tęsknił za tegorocznym Sopotem.
1: Ja też.
2: No.
1: Jeszcze jak? SK2. Ale tyle festiwali przed nami jeszcze.
2: Ale wiesz, on się
1: dobrą polską muzyką.
2: Ale patrz, wczoraj się skończył Sopot, festiwal. Dzisiaj na pewno na plaży nie jeden budzi się ten, który bawił się w Operze Leśnej.

0: No i biłeś śniadanie.
1: No, idealnie przyprawione.
0: O, Gabriel Flesza, proszę bardzo, podkładu nie wrzuciłem.
1: Nie ma się co przejmować.
0: Trzeba coś powiedzieć. Doradka byłaby dla nas fajnym szefem, nie?
2: Korona z głowy była, mnie spadła, mnie wcale.
0: No i nie musielibyśmy się wcale spóźniać do roboty.

0: Nówka, sztuka, świeżynka, śmigana już troszeczkę, ale no dalej się dobrze słucha. Musicie się z nią zapoznać, tą piosenką, to ona pięknie brzmi. Daj mi znać, Przonanita, 4 minuty do 7.
1: I newski będą, a w nich o czystych Tatrach.
0: Czyste Tatry.
1: Tatry.
0: Tatry, Tatry, Tatry. Czeskie przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej założone w 1850 roku przez Igańca Szuśtala.
1: Czyli będziemy mieć samochody.
0: No, no i będą czyste Tatry. Oczywiście żartujemy, bądźcie z nami za chwilę, więcej newsów.
2: SK2. SK2. SK2.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdy żarleje się, strasznie bić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
11: Do soboty mleko UHT Polmlek. Złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
10: Milk Patrol!
4: I po reklamie.
12: Piątek w regionie będzie dosyć ciepły, bo termometry w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle pokażą nam od 26 do 28 stopni. Padać nie powinno, w ciągu dnia chmury i słońca naprzemiennie, w nocy od 12 do 13 stopni. Kierowcom w Rzeszowie przypominam o buspasach, obowiązują do godziny 17.30. Przypominamy też o utrudnieniach na trasie Stalowa Wola Agatówka, chodzi o remonty wiaduktów kolejowych.
13: Jest 7 Newseska 2, Anna Łobocka. W środku nocy wywieziono go z prokuratury. Nie wiadomo, czy jeszcze dziś będzie przesłuchiwany. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję, czyli podjęcie się załatwienia sprawy dla szefa giełdy kryptowalut za cenne prezenty. Zatrzymanie i zarzuty dla prezesa PKOL-u są szeroko komentowane przez polityków i o tym Mateusz Gołębiewski.
14: Premier Donald Tusk już wcześniej zaznaczał, że serial Zonda Krypto to dopiero się rozkręca. Dlatego zatrzymanie Radosława Piesiewicza wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nazwał elementem obrzydliwej afery.
15: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczał pieniądze, na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach.
14: Nie zauważyłem, żeby moje środowisko specjalnie promowało Piesiewicza na stanowisko szefa PKOL, odpowiada Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
16: Państwo wiecie, jak się prezesa wybiera. Trzeba przekonać działaczy, reprezentantów różnych dyscyplin sportowych.
14: Piesiewicz jest prezesem PKOL od 2023 roku.
13: Całą noc walczyli z ogniem. Wielkopolscy strażacy dogaszają ogromny pożar hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w gminie Międzychód. Płonęło około 3000 metrów kwadratowych. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 20 zastępów strażaków. Na szczęście nie ma poszkodowanych, a przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. To już dzisiaj po raz 15 rusza akcja Czyste Tatry. Od dzisiaj w miasteczku edukacyjnym na Górnej Równi Krupowej będą koncerty, gastronomia i warsztaty. Chętni do sprzątania gór wciąż mogą się zgłosić, mówi Sławomir Rykowski, rzecznik wydarzenia.
17: Rejestracja trwa do 28 sierpnia poprzez stronę czystapolska.org.pl. Jeżeli zostaną jeszcze wolne miejsca, będzie wtedy możliwość jeszcze zarejestrowania się bezpośrednio już przy wejściu na szlaki.
13: Na czystapolska.org.pl znajdziecie też szczegółowe informacje na temat wydarzenia.
4: SK2 Sport.
13: Piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok awansowali do fazy ligowej Ligi Europy. W czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji odpadły Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Polskie siatkarki wygrały w Stambule z Niemkami 3-0. Drużyna trenera Stefana Lavariniego pozostaje niepokonana. W ostatnim spotkaniu grupowym zmierzy się dziś z Turcją. Rozlosowano turniejowe drabinki US Open. Rywalizacja w Nowym Jorku zacznie się w niedzielę. Pewne gry są cztery Polki: Świątek, Chwalińska, Fręch i Linet.
8: Dwie po siódmej, dziś dzień muszki w ogóle jest w kalendarzu.
18: No i elegancko.
8: Tak się też mówi, jak ci coś wyjdzie, jak jesteś z czegoś dumny. Co robiłeś w te wakacje, z czego jesteś dumny? Zrobiłeś coś i potem powiedziałeś, no i elegancko?
18: Pomalowałem pokój.
8: I było elegancko?
18: Nie, ale to powiedziałem głośno i ty wiesz, że żona uwierzyła.
19: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: I Kowalski!
18: I Sanach.
8: I potem Myslowi.
18: I Mrozu jeszcze.
8: I Poparzeni kawą 3.
18: I Urszula.

0: czyli droga do pracy i Mysłowic przy najlepszych polskich hitach o poranku w Radiu SK, 2:10 minut po siódmej.
1: Pozdrawiamy wszystkich w drodze do pracy. Tak, a mamy nowość.
0: Jesteście bohaterami.
1: Nowość mamy dla tych, którzy lubią coś niecoś sobie, wiesz,
0: w lesie zrobić.
1: Tak.
0: Znaczy zebrać.
1: Zebrać. W świętokrzyskich lasach pojawił się nowy grzyb.
0: Nowiuśki.
1: Nazywa się złotoborowik szlachetny. Jeszcze raz powtórzę. Złotoborowik szlachetny.
0: Mamy tutaj jego zdjęcie, tak. Ciemny, brązowy kapelusz, ale na jego brzegu jest taka złota aureolka.
1: Wygląda jak borowik szlachetny, ale potocznie mówi się na niego Amerykanin.
0: Amerykanin. Czyli borowik Amerykanin.
1: Borowik Amerykanin.
0: Brzmi jak agent FBI. Eskad.

0: Gdybyśmy żyli w totalnie wyluzowanym kraju, to o tej porze nie spieszylibyśmy się do roboty, tylko byśmy sobie siadali z filiżanką kawy, otwierali prasę, zakładali nogę na nogę i zaszeleść tą gazetą, bo to jest ten klimat, czujecie to, nie? Jest cieplutko, a zaszeleść jeszcze bardziej gazetką.
1: Jak ta pani, co prowadzi sprawę dla reportera.
0: Tak. I szeleścimy gazetką, popijamy kawę. Za czytam, was, słuchajcie, za was, żebyście nie musieli tego robić. Czytaj,
1: nagłówek. Polska chce miliarda od Zuckerberga.
0: Marka.
1: Tak.
0: Od Marka Zuckerberga.
1: No.
0: To miliardów.
1: Miliarda chce.
0: Miliarda.
1: Jednego miliarda chce.
0: No to od Zuckerberga. Skąd on weźmie tego miliarda?
1: No, skąd?
0: No, pytam się, skąd?
1: No, skąd?
0: No ja się pytam skąd.
1: No skąd no? Z kąt. Z Facebooka.
0: A, przecież ma ich tam miliardy.
2: SK2. SK2.

0: Pięknie ta gitara reży na końcu. Zwróćcie na uwagę na to, że ona była stylizowana na konia. Urszula w Radiu SK2, 24 minuty po siódmej. Dzisiaj piątek, a co to oznacza, wiesz, Kowalski?
1: To znaczy, że pędzą konie po betonie w stronę weekendu.
0: Pędzą konie po, to też jest skrót.
1: No.
0: Też można powiedzieć, że
1: pędzą
0: to jest...
1: konie po PKP.
0: Ale ten skrót można inaczej też rozwinąć i zawsze go w piątek rozwijamy na zasadzie pozdrów kogoś piątkowo. Pojawi się pozdrawianie piątkowe po 7.30 po newsach, bo za 5 minut równo newsy na antenie Eski 2, a wy już szykujcie swoje telefony, jeśli dzisiaj w piątek w PKP chcecie kogoś pozdrowić.
1: Będziemy wysyłać piątkową pozytywną energię i ściskać na odległość.
0: Za chwil parę.
2: Eska 2. Wszystkie polskie

0: że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele.
1: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
9: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
19: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl. I po reklamie.
20: Padać w regionie dziś nie powinno, w ciągu dnia chmury i słońce naprzemiennie, a termometry pokażą nam od 26 do 28 stopni w Rzeszowie, Krośnie, Jaśle czy Stalowej Woli w ciągu dnia. W nocy od 12 do 13 kresek. Teraz w Rzeszowie tłoczno w okolicach Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. Przypominamy również o buspasach, obowiązują do 9.30. Przypominamy też o utrudnieniach na ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa. Ta trasa jest w rozbudowie.
21: 7.30 newsy SK2. Anna Łobocka. Zatrzymano kilka osób w sprawie wyłudzenia pomocy po powodzi na Dolnym Śląsku. Chodzi m.in. o pieniądze przyznawane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego, a więcej o tym w newsach o 8.00. Uwaga, kierowcy, są utrudnienia po wypadku na S8 w Łódzkiem. Na wysokości Złoczewa zdarzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba jest ranna. Jeden pas ekspresówki w stronę Wrocławia jest w tej chwili zablokowany. Nazwa jeziora Ontario pochodzi z czasów przed powstaniem Stanów Zjednoczonych. Tak premier Kanady odniósł się do podpisania przez prezydenta Donalda Trumpa zmiany nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka. Jako uzasadnienie podano fakt, że większość wód tego jeziora znajduje się po stronie amerykańskiej.

0: 726 826 826 to nasz numer telefonu, bo startuje
1: PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo.
0: Zasady są proste. Jest linia odblokowana, możecie dodzwonić się tu na żywo do studia. Jeszcze raz szybko przypomnę numer 726 826 826 i mówimy tak, jak mamy na imię, kogo pozdrawiamy i kim jest dla ciebie. Pierwszy telefon na dziś. Halo, dzień dobry, tu PKP.
2: Dzień dobry, chciałabym serdecznie pozdrowić mojego męża Arka i synusza Nikodema.
0: Pięknie, ściskamy,
1: buziaki.
0: Pozdrawiamy, kolejny telefon, halo, dzień dobry, PKP, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: A uszanowanie, cześć, Tomek, pozdrawiam z Las Palmas, wszystkich, żonę i kolegów.
0: Tomek, ty lubisz wszystkie cykle, dzięki bardzo, Tomuś,
1: jak
0: pozdrawiamy.
1: Zawsze, na fali pozdrowień.
0: Pływaj na szerokie wody, halo, następny telefon, tu PKP, dzień dobry, słuchamy.
4: Dzień dobry, Przemek z tej strony.
0: Cześć.
4: Asię pozdrawiam i resztę, całą ekipę Zabieraka, panią Dorotę. No, trzymajcie się i was z radia.
0: Dziękujemy.
1: Machamy uszami im i pozdrawiamy.
0: No. Następny telefon, PKP, słuchamy.
5: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata, pozdrawiam moją córkę Agatkę.
0: I tyle.
5: I tyle.
0: Dobrze, dziękujemy, poszło. Następne pozdrowienia, słuchamy. Halo, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz?
5: No, hej,
0: kim jest dla ciebie?
5: Pozdrawiam moją córkę Karolinę, która jest w Szklarskiej Porębie.
0: Na kolonii! Chata wolna!
1: Ślemy uściski na pełne.
0: Tu się ktoś rozłączył. Jeszcze tutaj mamy, halo, słuchamy. Dzień dobry, PKP.
6: Halo, dzień dobry. Ja bym chciała pozdrowić moją babcię z Wrocławia i mam na imię Michalina.
0: Dobrze, a ty masz na imię Michalina?
6: Michalina.
0: A babcia jak ma na imię?
6: Moja babcia ma na imię Dorota.
0: Dorota. No to Michalina pozdrawia Dorotę, tak o.
1: Babcia na pewno zrobi jakieś pyszne ciasta tak jeszcze w ten weekend.
0: 726-826-826. Jakby ktoś się teraz do nas chciał dodzwonić i mamy kolejny telefon. Dzień dobry, PKP, słuchamy.
1: Pronto.
7: Dzień dobry, Krzysztof się kłania z tej strony.
0: Kogo pozdrawiasz?
7: Chciałbym pozdrowić Anusię, moją kochaną, którą bardzo kocham, jej koleżankę Karolinę z pracy ZGN-u. I was wszystkich pozdrawiam.
0: Dziękujemy serdecznie.
7: Miłego dnia.
0: Miłego dnia, pozdrawiamy. No i teraz
1: dziewczyny, koleżankę.
0: Pytanie moją kochaną, później i jej koleżankę. O, to troszeczkę może być podejrzane. Dobra, to nie komentujmy, zróbmy odjazd.
1: Przezorny zawsze ubezpieczony
0: na weekend. Odjazd.
1: Pan Kongu, doktor zaraz przyjdzie. SK2. Skasować koleżance bilety?
0: Czy coś w tym stylu, nie?
1: A pani taka młoda, to może tak, legitymację pani
0: tak,
1: pokaże?
0: Tak, nie podbita, zaraz podbijemy. 20 minut do 8 PKP, kolejne w przyszły piątek. Teraz już kult.

0: Siły są potrzebne na ten weekend, żeby jakoś było przyjemniej. Tu SK2.
1: Kebab da ci siłę. Niemiecka armia rekrutuje w kebabowniach, słuchajcie. Na opakowaniach kebabów jest hasło...
0: Mogę przeczytać po niemiecku? No. Einmal Karriere mit alles.
1: Kariera ze wszystkim. No i tam jest kod QR. Jak sobie klikniesz, to od razu strona rekrutacyjna wojska.
0: Bo niemiecka armia jest jak kebab. Trochę turecka. Jest ostro. Jak jest ostro, to jesteś zmieszany i po wszystkim też masz sałatę. Tylko w euro.

0: tam, daram, da-dam, tam, daram.
1: To tak, tak zwane
0: gary przed obiadem.
1: O, tak zwane solo na perkusji dla głodnych. 5 minut do 8 gramy w Państwa Miasta po 8. Prezent marzenia wartości 500 do zgarnięcia. 726-826-826 SMS-owo, a na Messengerze zostawcie swój numer telefonu.
0: A propos, bo powiedziałeś, że jesteśmy głodni, my mówiliśmy przed chwilą tak samo, że ja to bym kebaba sobie zjadł.
1: Kebaba byś sobie zjadł?
0: Ty hamburgerka.
1: Żeby ten, do Bundeswehry się tam dostać, tak?
0: To w takim razie zgłaszajcie się do państw miast. Co byście teraz wszamali? Eskadry.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane. Czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk.

0: Wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę. Mleko Vita. Mleko UHT. 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family. Kawa mielona. 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni. 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: I po reklamie.
13: Trochę chmur i trochę słońca, bez opadów, a na termometrach od 26 do 28 kresek. Tak będzie dziś w Rzeszowie, Krośnie, Jaśle czy Stalowej Woli, a w nocy od 12 do 13 stopni. Z ważniejszych utrudnień, no to chociażby trasa Stalowa Wola Gatówka, tam remonty wiaduktów kolejowych, utrudnienie też na 77 w Gorzycach, chodzi o remont chodnika, no i trwa też rozbudowa ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Wygryć.
14: Jest 8 News SK2. Anna Łobocka, prezes PKOL-u, z zarzutami. Pytanie, co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję w śledztwie dotyczącym giełdy Zonta Krypto. Mimo postawienia zarzutów nie traci automatycznie funkcji prezesa PKOL-u. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
15: Odwołanie prezesa PKOL nie następuje decyzją prokuratury ani ministra sportu, choć Jakub Rutnicki wzywa zarząd Komitetu Olimpijskiego do odwołania prezesa.
16: Mam taką nadzieję, że zarząd bardzo szybko się zbierze.
15: Taką decyzję musi podjąć zarząd. Od niej można odwołać się do walnego zgromadzenia delegatów PKOL, które jest najwyższą władzą komitetu.
17: Nie ma żadnej wątpliwości, że statut daje możliwość odwołania. My nie mamy takiej wątpliwości.
15: Mówi wiceprezes PKOL Adam Konopka. Mimo złożenia pod koniec maja wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PKOL w sprawie odwołania prezesa, ten nie zwołał go w wymaganym statutem terminie 30 dni.
14: Trzy osoby trafiły do aresztu po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. W sumie CBA zatrzymało na Dolnym Śląsku 6 podejrzanych. To była skoordynowana akcja przeprowadzona w tym samym czasie, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
18: Klasyka działania w takich wypadkach, żeby wszystkie zatrzymane osoby zatrzymać w tym samym czasie, żeby nie mogły się ze sobą kontaktować, porozumiewać i cokolwiek ustalać.
14: Zatrzymani to przedstawiciele trzech firm oraz były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Usłyszeli zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Przypomnę, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Już jutro rusza 15. edycja Poland Business Run. Na początek Warszawa.
19: W Warszawie biegamy stacjonarnie i potem przez cały tydzień sobie biegamy wirtualnie i mamy finał w postaci dwóch dni w Krakowie 5 i 6 września.
14: Mówiła Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc osobom po amputacji kończyn i mastektomii.
12: Polska 2 Sport.
14: Polskie siatkarki zagrają dziś o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Na koniec tej fazy czeka je jednak najtrudniejsze spotkanie, bo ich rywalkami będą Turczynki, czyli aktualne mistrzynie Europy. Początek spotkania o 18. Wcześniej o 13 zaplanowano losowanie fazy ligowej Ligi Europy i Ligi Konferencji. Polskich kibiców interesuje zwłaszcza ta pierwsza, w której zagrają dwa polskie kluby, Lech i Jagiellonia. Wczoraj rozlosowano także spotkania Ligi Mistrzów. W niej zapowiada się kilka szlagierowych pojedynków, na przykład między Paris Saint-Germain a Barceloną i Manchesterem City, czy Arsenalu z Bayernem Monachium i Realem Madryt.
20: Ej, nie śpi, bo cię okradną.
21: Portfel jeszcze mam.
20: Masz klucze, telefon? Jest?
21: Wszystko się zgadza. Jest?
20: A cały serwis go macałem.
12: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: Nic się nie strzaiłeś. No czego nie masz? Szukaj.
21: Faktycznie.
20: Zobacz, jaki ja jestem kieszonkowiec.
21: Ty och, sztaplerku.
20: Proszę bardzo, panie Kowalski, trzeba się orientować. Tutaj są miękkie rączki. Nie, oddam ci. Chciałem ci zrobić... It's a prank, bro.
21: Złodziejaszek.
20: It's a prank. Dzień dobry wszystkim. Raz jeszcze czule gramy po polsku.
21: Dobrze, żeś mi żony nie ukradł.
22: No ja robię...

0: Będę pamiętał. Sarsa, pamiętajcie, że Weste 2 gramy najlepsze polskie hity prawie 10 minut po godzinie 8.
1: To już w ten weekend. To już ten weekend prezydent Karol Nawrocki będzie się spotykał z młodzieżą. Spotkanie z 18-26-latkami.
0: A gdzie mają się spotkać?
1: W Juracie. W Juracie? W rezydencji prezydenckiej.
0: A to fajnie, bo to nad morze.
1: Tak, w programie wydarzenia między innymi debaty.
0: No.
1: Wykłady.
0: Super.
1: No, kurs samoobrony.
0: Ekstra.
1: I uwaga, koncert z Kolima.
0: Naprawdę?
1: Tego z Kolima.
0: Petarda.
1: Tego wiesz, od paliw.
0: Od parówek również.
1: Od kabanosów, tego, co tak tańczy, no, się rozbiera.
0: To no, to teraz sobie wyobraź, Dawid, że jesteśmy na takim forum, na takim, no, spotkaniu, nie? No.
1: Tam wykłady są, debaty.
0: No to wiesz, jak idziesz na takie debaty albo na taki wykład, to tak szybciutko chcesz to załatwić.
1: Tak samo jak z Kolim. Tak może być.
0: A nie, a potem od razu dawaj na plażę, bo tam... Temperatura SK2.

0: Co śpiewają słuchacze Eski 2 w naszej zabawie Państwa Miasta?
1: No co śpiewają
0: z
1: to?
0: Z tobą nie umieją wygrać.
1: A niektórzy potrafią.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa Miasta.
4: Państwa Miasta w Radiu Eska 2.
1: Zobaczymy, czy dzisiaj bardziej będzie potrafiła Asia, czy bardziej będzie potrafiła Ola. Dzień dobry.
0: Cześć, drogie panie.
5: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Damsko-damski pojedynek, pięknie. Przypominam zasady. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii podczas udzielania odpowiedzi, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów w ten sposób, zgarnia prezent marzeń o wartości 500. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker jest na kole. Jak się wylosuje? Można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko jest jasne?
5: Jasne, tak.
1: Dobrze, Asia zacznie. Asiu, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
1: Kręcimy! Koło się ruszyło i już się...
0: Ale pyrkota, ale
1: zatrzymuje.
0: Pyrkota.
1: Co to pyrkło tak? To koło pyrknęło.
0: S, literka S.
1: Dla utrudnienia powiem, że tak robi wąż.
0: Okay. Brzmi, ja też tak robię.
1: Litera S, 20 sekund. Uwaga!
0: Państwo!
5: Słowacja.
0: Miasto.
5: Szczecin.
0: Znana postać.
5: Shakira.
0: Roślina.
5: Cukrotka.
0: Kolor.
5: Peledynowy.
0: Zawód.
5: Stolarz.
0: Samochód.
5: Teatr.
0: Imię.
5: Sylwia.
0: Przedmiot.
5: Słoik.
1: Wow!
0: Dziewczyno, ty chyba miałaś
1: Aśka,
0: urlop w tym tygodniu.
1: Przyznaj się, że ty na wszystkie literki się przygotowałaś i masz rozpisane gdzieś to.
5: Nie, ja już miałam S. Kiedyś wylosowałam S.
1: Naprawdę?
5: Ta? Naprawdę, ta sama litera.
1: No, ja też kiedyś wylosowałem S, jak w przedszkolu grałem i bym nie pamiętał.
0: Ja też w ogóle.
1: Ale dobra pamięć, Asia. Dobra, Ola, jesteś?
5: Jestem gotowa.
1: Dobra, w prawo, w lewo?
5: W lewo może być.
1: No to jedziemy. Musisz mieć 10, żeby pokonać Asię.

0: psy, bo zmylisz ole.
1: Stop się zrobiło.
0: Samo się stop zrobiło. I teraz tak, żeby cię nie zmylić ola, to wylosowało się o.
2: Dobra.
0: 20 sekund, uwaga, państwo.
2: Oman.
0: Dobrze, miasto.
2: Olsztyn.
0: Tytuł filmu.
2: Ojciec chrzestny.
0: Imię.
2: Ola.
0: Roślina.
2: Ogórek.
0: Potrawa.
2: Omlet.
0: Zawód.
2: Ogrodnik.
0: Samochód.
2: Opel.
0: No i nie zaliczymy już samochodu, ale nawet jakbyśmy chyba zaliczyli, to nie wiem, czy wyjdzie. Samochód po czasie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No jakby był nawet samochód w czasie, to by było osiem. Czyli Asia, Asia, prezent Marzeń leci do ciebie.
2: Dzięki.
1: Ale trzeba przyznać, Ola, że dziewczyny dzisiaj naprawdę walczyły bardzo dzielnie.
0: Idealnie jak na piątek przystało.
1: Deptałaś je naprawdę, Aśce, deptałaś po piętach.
2: No, było blisko.
0: Bardzo dobrze udzielałaś odpowiedzi, Ola. Też piękne nagrody pocieszenia ci wyślemy. W państwa miasta robią jak zawsze odpoczynek na weekend i wracamy do zabawy w poniedziałek po ósmej.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 24,5 minuty po 8, taki będę dokładny i precyzyjny. Jak te roboty w Chinach, w Hangzhou chyba to się mówi. Hangzhou.
1: Hangzhou?
0: No jakoś tak. Bo to we wschodnich Chinach w każdym razie. Słuchajcie, XXI wiek. Ruchem na skrzyżowaniach kierują dwumetrowe roboty. To jest taki pilotażowy program. Chcą przejąć obowiązki policji drogowej w Chinach.
1: Dwumetrowe roboty kierują ruchem?
0: No.
1: Ja cię kręcę, ty patrz normalnie. U nas jest już to od dawna i nawet się przyjęło. Na wielu przecież tych polskich ulicach od lat są roboty drogowe.
0: No są, no. Tylko z działaniem mają problem. Jeden kopie, reszta patrzy. SK2

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Twoje życie pędzi niczym pociąg pospieszny? Doskwiera ci brak czasu na przygotowanie zdrowego i dobrego jedzenia? Zmień to! Wybierz podkarpacki catering dietetyczny Zielona Terapia. Dietę pudełkową, która sprawi, że odzyskasz energię i znowu poczujesz, że żyjesz. Do wyboru gotowe diety lub elastyczny wybór posiłków z dostawą pod wskazany adres. zielonaterapia.com. Smaczny i wygodny sposób na zdrowie.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
14: I po reklamie.
15: To będzie ciepły dzień w regionie, bo termometry w Rzeszowie, Krośnie, Jaśle czy Stalowej Woli pokażą nam od 26 do 28 kresek. Padać nie powinno w nocy od 12 do 13 stopni. Przypominamy, o buspasach w Rzeszowie obowiązują do godziny 9.30. W Stalowej Woli buspasów nie ma, ale są utrudnienia na trasie Stalowa Wola Agatówka. Chodzi o remonty wiaduktów kolejowych nad linią PKP.
16: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Kibic Jagiellonii spadł z wysokości kilku metrów na stadionie w stolicy Gruzji, Tbilisi. Do wypadku doszło podczas świętowania awansu przez fanów białostockiego klubu. Mężczyzna trafił do szpitala. Dziś decyzja w sprawie Mieszka R. Katowicki sąd rozpatrzy wniosek prokuratury o umorzenie postępowania wobec podejrzanego o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim w 2025 roku. Biegli ocenili, że mężczyzna był niepoczytalny. W najbliższą niedzielę będzie można zrobić zakupy. Wszystkie sklepy będą otwarte. Kolejne niedziele handlowe w tym roku przypadają 6, 13 i 20 grudnia.

0: mówisz, że to twist?
1: Taki delikatny
0: twist. Twist, pum, pa, pa, pa, pum, pa, pa, pa. To jest twist. A tu było taki shuffle, takie...
1: Ty dawaj, bo dobrze mi nóżki do tego chodzą. Daj.
0: Ale to coś innego teraz. Teraz maszyna nasza. Nasza machina.
1: Ale to jest twister.
0: Dzięki której przeglądamy sobie nagłówki i informacje z różnych portali z tego dnia, ale nie tego roku. To się nazywa kącik odkurzający. I dzisiaj mamy coś sprzed 19 lat chyba. Tak? Dobrze liczę?
1: Dobrze liczysz.
0: No,
1: dobrze
0: to
1: liczysz.
0: Przeczytaj sobie ten nagłówek.
1: W niespełna 2 miesiące 8-letnia Chinka Zhang Huimin przebiegła 3,5 tysiąca kilometra z prowincji Hainan do Pekinu.
0: BBC pisało tak. 28 sierpnia 2007 roku. 3,5 tysiąca kilometrów przebiegła Zhang Huimin. Czyli biegła... A, i jeszcze to jest ważne, bo ty mówiłeś w 2 miesiące.
1: Tak.
0: A to się pojawiło pod koniec sierpnia.
1: Dokładnie.
0: Czyli Chinka biegła przez całe wakacje.
1: Widzisz, jak dzieci kiedyś się potrafiły bawić, a nie teraz tylko te chińskie smartfony.

0: Na dobre.
1: Mamy 13 minut do 9. Wesce 2, Roxana Węgiel. I że niby dobrze jest jak jest, ale to się może zmienić.
2: Jest na bogato, bo Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet.
1: O nie!
2: Bo straciła ona, jak twierdzi minister, swoje pierwotne uzasadnienie i nie przyczynia się już do cyfryzacji społeczeństwa.
1: No bo oni to wprowadzili po to, żeby więcej ludzi korzystało z internetu, a że teraz wszyscy korzystają. No to po co ulga, nie? Jak tyle ludzi by chciało odliczyć. Ale to może przydałoby się coś innego. Panie ministrze finansów, mamy propozycję. Taka ulga retro od ilości wysłanych listów na przykład.
2: O, albo ulga od ilości straconych minut rocznie na poczcie przy odbieraniu listu z awizo.
1: A, no to wtedy

0: No i tak się mówi właśnie do takiego przyjaciela, ale takiego prawdziwego przyjaciela.
1: Takiego przyjaciela, który o ciebie walczy.
0: Takiego, o którego ty walczysz.
1: Tak, tak.
0: Tak jak...
1: On walczy o ciebie.
0: Tak jak on walczy o ciebie i tak jak...
1: Załóżmy, rodzina walczy o mieszkanie po babci.
0: Na przykład, i takich wam życzymy. 5 minut do 9, najświeższa porcja newsów już za chwilę. W newsach się okazuje, że mamy pociąg do kolei. W sensie zainteresowani jesteśmy, co się tam dzieje i coś ma być nowego, jakieś połączenia.
1: Taki to życie.
0: Taki nasz los. SK2 tylko polskie hity.

0: Orby oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
1: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Mamy włamanie.
5: Co?
4: Słońce włamało się do salonu.
5: Och, nie!
4: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
5: O, i zaciemnienie.
4: I dyskrecja.
5: Byłeś taki odważny i męski.
6: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przed nami wydarzenie, jakiego jeszcze w Rzeszowie nie było. W ostatni weekend sierpnia na terenie plażowej strefy naprzeciwko Galerii Rzeszów rozegrany zostanie Orlen finał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Tylko najlepsze pary plażowe z krajowego rankingu powalczą o tytuł mistrzowski. Kto zgarnie złoto, srebro, a kto brąz? Przekonajcie się sami. Bądźcie z nami. Nie może Was zabraknąć. Więcej informacji na www.plazowastrefa.pl. Partnerami wydarzenia są Rzeszów, Europejskie Miasto Sportu 2026 oraz ASECO. Zaprasza Radio SK.
14: I po reklamie.
15: Poranne korki jeszcze nie odpuszczają. Widać to chociażby w Rzeszowie, w okolicach Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. Przypominamy o buspasach, obowiązują do 9.30, a z ważniejszych utrudnień no to ekspresowa 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Ta trasa jest w rozbudowie. Jeśli chodzi o prognozy, no dziś padać nie powinno. W ciągu dnia chmury i słońce naprzemiennie. Do tego dosyć ciepło. Termometry pokażą nam od 26 do 28 stopni. W nocy 12-13 kresek.
16: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Jedno zdanie i potencjalne setki milionów złotych w grze. Chodzi o zapis, który pod koniec lipca trafił do nowelizacji prawa energetycznego. Część tzw. umów widmo o przyłączenie do sieci ma zostać uznana za niewygasłą. Szczegóły Mateusz Chłystun.
17: No bo dziś samo miejsce w kolejce do sieci jest niezwykle cenne. Można mieć działkę, inwestora i gotowy projekt, ale bez możliwości przyłączenia elektrownia albo magazyn energii i tak nie powstaną. Ten problem od dawna znało państwo i dlatego wosną wprowadziło nowe przepisy. Miały one oczyścić system z tak zwanych projektów zombie. Takich, które zajmowały miejsce w sieci, ale nie były realizowane. Inwestor musiał pokazać, że naprawdę buduje. W przeciwnym razie mógł stracić umowę na przyłącze. I wtedy pojawiła się nowelizacja, do której na etapie prac w komisji dopisano dodatkowy artykuł. Może on pozwolić określonej grupie inwestorów zachować te umowy, które wcześniej mogły wygasnąć, czyli de facto cofa najważniejsze założenia tej reformy.
16: Rząd dopina projekt budżetu na przyszły rok. Rusza właśnie posiedzenie Rady Ministrów o finansowym planie na 2027. Wśród priorytetów są ochrona zdrowia, inwestycje w energetykę i obronność.
14: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio 2 razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy.
16: Zaznacza premier Donald Tusk. Więcej ma pójść również na ochronę zdrowia. W planie nawet o 17 miliardów rocznie, a do tego jeszcze większe pieniądze na transformację energetyczną.
14: To jeszcze nie dziś będziemy beneficjentami tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości, ona będzie tańsza niż w tej chwili.
16: Ostateczny projekt budżetu rząd powinien przyjąć i przesłać do Sejmu najpóźniej do końca września. Z Warszawy do Krakowa pojedziemy szybciej. W niedzielę wejdzie w życie nowy rozkład jazdy pociągów, mówi Piotr Wyborski, prezes Polskich Linii Kolejowych.
18: Czas przejazdu w porównaniu z objazdami przez Dąbrowę Górniczą skróci się około 30 minut.
16: Z kolei w Łódzkiem skróci się czas przejazdu między Skierniewicami a Łowiczem. I jeszcze Norwegia. Nie żyje król Harald V. Monarcha od dłuższego czasu chorował, przebywał w ciężkim stanie. Już wczoraj rodzina królewska zebrała się w szpitalu w Oslo. Król miał 89 lat. Od ponad 3 dekad zasiadał na norweskim tronie.
19: Dwie minuty po 9:00. Rok szkolny za pasem.
20: Za chwilę,
19: tuż.
20: To po już... tym weekendzie już.
19: Ale
20: się
19: no dzisiaj piątek, to już trzeba kupować. I tak jak też gdzieś tu wspominaliśmy, że to dobrze, że ta niedziela handlowa jest, nie?
20: No, a ty chodziłeś do szkoły z plecakiem czy z tornistrem?
19: Ja z plecakiem.
20: Z plecakiem.
19: A tornister to coś innego?
20: A widzisz, bo plecak jest luźny.
19: Aha.
20: Ja miałem tornister, bo sztywny.
19: Lubisz sztywne rzeczy,
20: tak? Sztywny jestem, no. 10
21: hitów. 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
19: Kamil, powiem ci tak.
20: Chociaż jeszcze dyszę, jeszcze nie jestem
19: sztywny. Od tej strony cię nie znałem, ale jestem tolerancyjny, wiesz?

0: Gdzie macie zapalniczki? Teraz już nie ma, teraz są te. W telefonach.
1: Latarki.
0: Właśnie, zapomniałem słowa. 16 po 9, tak chciałem powiedzieć.
2: Tak czy inaczej, teraz coś z królewskiego tronu. Harry i Meghan urządzają się w rezydencji w malowniczym zakątku Anglii. I uwaga, książę Harry z księżną Meghan zaczynają nowe życie na wsi.
0: Na wsi. Z pałaców do wsi. Chcą być wśród swoich.
3: Jesteś swój chłop.
4: Tak się tylko mówi.
3: Oczywiście jesteś mój chłop.
4: To mój chłop.

0: O, mewa przeleciała. Wakacje się kończą, mewy odlatują. Patrycja Markowska też gdzieś tam ma talenty do tych wszystkich właśnie wakacyjnych rzeczy, prawda?
1: Karmienia mew.
0: 26 minut po 9 w ptasim temacie zostaniemy.
2: SK2, wehikuł czasu.
0: Bo teraz będzie utwór związany z ornitologią.
1: Tak.
0: Tutaj była już Patrycja Markowska, a teraz kolejny ornitologiczny utwór.
1: Wczoraj również w 1985 rok.
0: Pięknie.
1: Ale wczoraj ten utwór, no bo skoro ornitologiczny, mogliśmy go w operze leśnej usłyszeć.
0: Tak. No to musiał się
1: bo
0: ten utwór tam pojawić.
1: Bo tam same ptaszki śpiewały
0: wczoraj
1: ostatnio.
0: Wczoraj był koncert
1: z bursztynowym słowikiem w roli głównej.
0: Rokowy koncert wczoraj podczas Top of the Tops pod Festiwal 2026 i ten utwór Gosi Ostrowskiej, znaczy wróć grupy Lombard, ale kiedy jeszcze śpiewała Gosia Ostrowska w Lombardzie, pojawił się na deskach Opery Leśnej.
1: Świetne wykonanie, naprawdę. Wszyscy aż wstali z wrażenia. Gosia w genialnej formie.
0: Z orkiestrą zaśpiewała.
1: Ostro dali czadu, no. Trzeba przyznać, ale też nawet ten numer, który za chwilę zagramy w wehikule czasu, doceniają ludzie z zagranicy.
0: No.
1: Tutaj w internecie wyhaczyłem taki komentarz, załóżmy.
0: Proszę.
1: Od Dusana. Muszę przyznać, że jej głos, czyli Gosi, jest wyjątkowy, taki jasny. Nie słyszysz takich głosów na co dzień.
0: O. Proszę
1: bardzo. I jeszcze dodał, piosenka wprawia cię w dobry nastrój. Bo to jest gołębi pół.
0: Bardzo dobrze po polsku ten z zagranicy mówi. Wiesz?
1: Czy on, to wiesz co, to AI przetłumaczyło.
0: Przetłumaczyło ci, no dobrze. Wprawia w dobry nastrój, no bo to jest gołębi puch. Do puchu możesz się przytulić.
1: Tak.
0: Jest milutko, jest sympatycznie. Gorzej jak z nieba leci gołębi buch.
2: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ale tu puch, tu jest puch. Gołębi puch, to miłe.
1: Może być też na drzewie kilka gołębi.
0: Może być.
1: I na przykład, wiesz...
0: Nie brnijmy może w tę stronę, co? Zostawmy słuchaczy z dobrym utworem kultowym grupy Lombard.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: My też się nie boimy i już umiemy nawet to zatańczyć. Męskie granie orkiestra Igor Herbut, Vito Bambino, Zalia, czyli tegoroczne męskie granie, drugi singiel, drugi hymn. Pierwsza taka sytuacja w tym roku miała miejsce, że dwa hymny nagrali. A co? Kto bogatemu zabroni?
2: I do tego jeszcze nauczyli nas tańczyć do drugiego hymnu.
1: No, posłuchajcie.
3: Dwa razy szybciej. Lewa, prawa, prawa, lewa, lewa, lewa, lewa.
1: A już mi się pomyliło. Czekaj, prawa, lewa, jego. Moja prawa, twoja lego.
2: Mać.
1: To jak już tak się to kończyło.
2: Jego lewa.
1: Już wszystko umiemy, wszystko wiemy, jak się to tańczy. Mam nadzieję, że wy też. Zaraz będziemy się szukać. My wzajemnie, bo Reniusis kiedyś nas znajdzie. Za chwilę Reniusis w tej godzinie jeszcze
2: grupa. Nogi mi się poplątały od tego skakania. Lewa, prawa.
4: Reklama. Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
6: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
8: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A. Centrum Narzędziowe Unimed zaprasza na wielkie wydarzenie Bosch Pro Tour. Tylko 1 września pełny zestaw z wkrętarką Bosch GSR za jedne 499 zł brutto. Zgarnij darmowy akumulator do zakupów i odkryj dziesiątki innych okazji. Do tego testy narzędzi, konkursy oraz grill. Widzimy się 1 września. Unimed Rzeszów, Aleja Okulickiego 20.
9: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509-760-222 www.studnie-dukla.pl.
10: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
11: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
12: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
13: To będzie ostatnia reklama.
11: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
14: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
15: I po reklamie.

0: ty. Ja to ci powiem, że jak się z tą swoją pokucę, w pole pójdę, kwiatuska jej zerwę, od razu się uśmiechnie, przytuli, buziaka mi da. Ja jej powiem, że ją kocham, jest wszystko pozędecku.
1: Depres ci się odpalił.
0: Trosyckę.
1: Tak? Depres, bo ja cię kocham. Na finał naszego dzisiejszego spotkania. Następny raz do roboty przyjdź w czapce góralskiej. Nawet ci to pasuje.
0: Ciupowie już mam.
1: Zapamiętajcie te słowa, bo ja cię kocham, bo dzisiaj piątek, weekend się zaczyna. W nocy, o północy, o drugiej w nocy może się przydać. Obok tych słów szanujecie.
0: Tak, mów tam wtedy, że nie, ja cię nie chcę, tylko ja cię kocham.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
10: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
13: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
14: I po reklamie.
15: Dziś w regionie słońca nie zabraknie, według prognoz padać nie będzie. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle dziś od 26 do 28 stopni maksymalnie, w nocy 12-13. Wyjeżdżamy jeszcze na moment na drogi w regionie. W Rzeszowie o tej porze nieco większy ruch na Piłsudskiego, Rejtana oraz Powstańców Warszawy. Cały czas też przypominam o utrudnieniach na ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Ta trasa jest w rozbudowie.
16: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Premier chce ponownego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Szef rządu zwróci się do marszałka Sejmu w tej sprawie.
17: To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy albo że mamy dużo czasu.
16: Premier dodaje, że Polska potrzebuje regulacji rynku kryptowalut, by uniknąć takich sytuacji jak w przypadku Zonda Krypto.
17: To jest ważne też dla przyszłych zdarzeń w Polsce. Musimy mieć ustawę, która reguluje ten rynek. Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości. Narobiliście bardzo dużo zła. Wpakowaliście się w bardzo brudny interes. Mówię tutaj o tych wszystkich, którzy korzystali z tych pieniędzy.
16: Giełda Zonda Krypto przestała wypłacać środki swoim klientom w kwietniu. Wczoraj sąd w Estonii formalnie potwierdził jej upadek. Uwaga, kierowcy, na Pomorzu zablokowana jest trasa kaszubska, czyli ekspresowa szóstka na wysokości węzła Szemut. Osobówka zdarzyła się z pojazdem służby drogowej. Ranna została jedna osoba. Jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać do południa. Norwegia w żałobie. Zmarł król Harald V. 89-letni monarcha od połowy miesiąca był w szpitalu w Oslo. Przed Pałacem Królewskim w norweskiej stolicy zbierają się mieszkańcy, by oddać hołd władcy. Król był bardzo ważną postacią. Często pokazywał publicznie wsparcie, szczególnie nam młodym, bo był nazywany naszym narodowym dziadkiem, bo sprawiał, że wszyscy czuliśmy się bezpiecznie. Był dla nas takim symbolem bezpieczeństwa i był w tym świetny. Harald V rządził 35 lat.
2: Premier wcześniej wspominał o serialu Zonda, a prezydent tutaj chyba odpala drugi sezon. Nic tylko robić sobie popcorn i oglądać. Akurat weekend za chwilę stanie się faktem, więc czas na takie rzeczy idealne. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry. Grzegorz Chyży przed nami na początek tej dziesiątki polskich hitów.
14: No to gramy.

0: Na ostra. Jaga, zespół Virgin w Radiu SK 2. To jak ktoś nie lubi nudy? No i z tego samego założenia wyszło dwóch panów w Gdyni. Jazda zwykłym autem ich po prostu znudziła, więc porwali elektrycznego Meleksa miejskiej linii turystycznej i to jeszcze z pasażerami w środku. No i w tempie wyścigowym przejechali takie 100 metrów, a potem porzucili Meleksa i uciekli, ale i tak policja bardzo szybko ich złapała. Na szczęście żaden z pasażerów nie ucierpiał, no ale to też dowód na to, że nawet najbardziej spokojna i darmowa do tego linia miejska potrafi dostarczyć więcej emocji niż jakikolwiek park rozrywki.
1: SK2.

0: Zespół Kombi wie, jakie dziś święto w kalendarzu. Black and White w Radiu SK2. No i wszystko się jak najbardziej zgadza, bo dzisiaj Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. I czarno-białych, i tych kolorowych. No w końcu to jest kawał naprawdę wielki naszego dzieciństwa. A nawet i dla niektórych to też jest teraz sposób na odpoczynek po ciężkim dniu. Tylko z tym publicznym czytaniem może być trochę ciężko, bo komiksy są różne, to wiadomo. A weź stań na rynku miasta i zacznij czytać japońską mangę, czy też koreańską manchwę. Ludzie pomyślą, że to jakaś seria tajemniczych zaklęć.
1: Najlepsze polskie hity.
2: Polskie hity.
1: SK2.
3: SK2. Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
6: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
9: Mamy włamanie.
10: Co?
9: Słońce włamało się do salonu.
10: Och, nie!
9: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
10: O, i zaciemnienie.
9: I dyskrecja.
10: Byłeś taki odważny i męski.
9: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
11: Twoje życie pędzi niczym pociąg pospieszny? Doskwiera ci brak czasu na przygotowanie zdrowego i dobrego jedzenia? Zmień to! Wybierz podkarpacki catering dietetyczny Zielona Terapia. Dietę pudełkową, która sprawi, że odzyskasz energię i znowu poczujesz, że żyjesz. Do wyboru gotowe diety lub elastyczny wybór posiłków z dostawą pod wskazany adres. Zielonaterapia.com. Smaczny i wygodny sposób na zdrowie.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
16: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
17: To będzie ostatnia reklama.
15: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz.
2: Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
18: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
19: I po reklamie.

0: Zawahania tutaj nie było. Luna stanęła na ślubnym kobiercu. To A Może w Radiu SK 2 Wam gramy. A ten ślub to tak na potrzeby najnowszego teledysku do singla Skydive. Luna obecnie jest w swojej wróżkowej erze, co pokazuje ochoczo na Instagramie. Takiej bardzo, bardzo miłej dla oka. Miły dla oka jest też piątek w kalendarzu. Zbliża się godzina 11, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
2: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
3: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
5: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Centrum Narzędziowe Unimed zaprasza na wielkie wydarzenie Bosch Pro Tour. Tylko 1 września pełny zestaw z wkrętarką Bosch GSR za jedne 499 zł brutto. Zgarnij darmowy akumulator do zakupów i odkryj dziesiątki innych okazji. Do tego testy narzędzi, konkursy oraz grill. Widzimy się 1 września. Unimed Rzeszów, Aleja Okulickiego 20.
8: I po reklamie.
9: Ciepło i słonecznie będzie w regionie dziś. Według prognoz padać nie powinno. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie, Jaśle czy Stalowej Woli dziś od 26 do 28 stopni, w nocy 12-13 kresek. Cały czas też przypominamy o utrudnieniach na trasie Stalowa Wola Gatówka. Chodzi o remonty wiaduktów kolejowych. Trwa też rozbudowa ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Patrzcie na znaki.
10: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. To nie koniec przesłuchania Radosława P. Szef PKOL-u ponownie zostanie doprowadzony do prokuratury w Katowicach w związku z zonda krypto. Do afery odniósł się premier. Sprawa jest śmiertelnie poważna, mówi Donald Tusk.
11: To już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system dobrze zorganizowany, w którym pojawiają się te nazwiska, które już znamy z innych złych sytuacji.
10: Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Premier zaapelował też do polityków opozycji i prezydenta.
11: Ponieważ cała Polska już widzi, co jest grane, już nikt nie ma wątpliwości, co się stało i kto za tym stał, to przynajmniej pokażcie, że macie resztki wstydu, panowie z opozycji i z Pałacu Prezydenckiego, i pomóżcie nam naprawiać tę sytuację.
10: Przypomnę, prezydent trzykrotnie zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Kancelaria Prezydenta krytykuje poprawkę do nowelizacji prawa energetycznego. Przepisy miały ułatwić życie, ale zdaniem ekspertów z branży mogą kosztować państwo miliony. Szczegóły Mateusz Chłystun.
8: Nowy artykuł w ustawie dotyczy umów o przyłączenie do sieci energetycznej. Takich, które widnieją tylko na papierze, bo w rzeczywistości nie są realizowane i blokują potencjalne inwestycje. Nowe przepisy miały sprawić, że w takim przypadku umowa mogła zgodnie z prawem wygasnąć. Wprowadzona poprawka cofa de facto jednak ten zapis, czyli unieważnia założenie całej ustawy. Pałac Prezydencki, który analizował przyjęte przepisy, mówi wręcz o szkodliwym lobbingu, który wymusił na członkach Sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji umieszczenie dodatkowego artykułu w ustawie. Prezydent ma więc dziś ogłosić decyzję, czy zawetuje napisane w ten sposób nowe prawo energetyczne.
10: Szykuje się gwałtowna zmiana pogody. Dla ponad połowy kraju IMGW wydał ostrzeżenia. Alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w Lubuskiem, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Nawałnice prognozowane są tam dziś w nocy. Zanim jednak się pojawią, w południowo-zachodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem.
12: Tutaj Radio SK2, mamy 11:02. Kasia Grodzka, dzień dobry. Jeśli wasi znajomi zamęczają was wstawianiem wszędzie deszczu na betonie od Taco Hemingwaya, to ja w tej godzinie mam dla was inny kawałek na koniec lata. Gibbs, Ego i Formany, ich usłyszymy już za chwilę, a na początek muzycznie Pani Sarsa.
13: 10 hitów.
14: 10 najlepszych polskich hitów.

Już niedługo będą nam spadały na głowę, dokładnie tak jak w tej piosence od elektrycznych gitar. Człowiek z liściem na głowie, oczywiście. Z liścia, tylko że w piłkę na boisku dały też nasze siatkarki, bo wczoraj pokonały reprezentację Niemiec 3-0 w swoim czwartym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy i było ich to w ogóle czwarte zwycięstwo z rzędu na tym turnieju. Dziś o 18:00 kolejny mecz, tym razem gramy z Turcją, ale ten mecz z Turcją może się kręcić naprawdę wolno. No, tak jak szyszkę bab. My smakowity ćwierćfinał i tak mamy podany na talerzu. Eska.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

Mówi się, że gdy coś się kończy, to coś innego się zaczyna i muszę przyznać, że lubię to powiedzonko, bo pasuje dosłownie wszędzie. Na przykład do historii zespołu Trubadurzy, kiedy po 10 latach działalności Krzysztof Krawczyk zdecydował się odejść i postawić na karierę solową. Jeden z Trubadurów, Ryszard Poznakowski, przyznał, że nie próbował go zatrzymać, bo wiedział, że tak po prostu musi być i już. A Krawczyka poznał ze swoim przyjacielem, kompozytorem Wojciechem Trzcińskim i tak solowa kariera pana Krisa poszybowała. Przed nami jego wielki solowy hit, Byle było tak już teraz w Radiu SK2.

0: Tak, prezentuje się nowość w Radiu SK2, świeży singiel od Margaret, czyli Prima Ballerina, który zresztą zaprezentowała na zakończonym wczoraj Top of the Top Sopot Festival. Jeśli podoba Wam się ten kawałek, to możecie na niego oddać swój głos w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki, czyli klikacie w serduszko, które widzicie, jak już wejdziecie na stronę sk2.pl. Gorąca polska dwudziestka, najnowsze notowanie już dziś po godzinie 18.
1: SK2. Reklama.
2: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
3: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
4: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
3: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
4: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281, na targowiskach, w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online, wędliny Ciak.
5: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
6: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
5: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
10: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
11: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
12: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
13: Przed nami wydarzenie, jakiego jeszcze w Rzeszowie nie było. W ostatni weekend sierpnia na terenie plażowej strefy naprzeciwko Galerii Rzeszów rozegrany zostanie Orlen finał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Tylko najlepsze pary plażowe z krajowego rankingu powalczą o tytuł mistrzowski. Kto zgarnie złoto, srebro, a kto brąz? Przekonajcie się sami. Bądźcie z nami. Nie może Was zabraknąć. Więcej informacji na www.plazowastrefa.pl. Partnerami wydarzenia są Rzeszów, Europejskie Miasto Sportu 2026 oraz Asseco. Zaprasza Radio SK.
14: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
15: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
16: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
17: To będzie ostatnia reklama.
14: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
18: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
19: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe High Protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
20: I po reklamie.

0: Wczoraj na scenie Opery Leśnej Top of the Top Sopot Festival Lady Punk i tacy sami już teraz w Radiu SK2 panowie pokazali świetną formę, oby ją utrzymali, bo grafik koncertowy wypełniony po brzegi i to przez kolejne miesiące. Wielki finał trasy, 45 lat Lady Punk, 5 marca na Stołecznym Torwarze. Tutaj Radiu SK2, zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
1: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
4: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele. 4 i 5 września od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK. Zagrają m.in. Tamada i Szewenburewi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. Eobuwie, wie, wie, wie.
13: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
14: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
15: To będzie ostatnia reklama.
13: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
16: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
17: I po reklamie. Średnio 22 stopni mamy na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Stalowej Woli. Jeszcze odrobinę temperatura może nam podskoczyć. Do końca dnia padać nie będzie. Zachmurzenie umiarkowane, w nocy 12-13 stopni. Przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Przypominamy też o utrudnieniach na 77 w Gorzycach, powiat tarnobrzeski. Tam remont chodnika.
18: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o prawie energetycznym. Zdaniem prezydenta nowe przepisy częściowo odwracały poprzednie zmiany. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Prezes PKOL-u ponownie w prokuraturze. Dziś kontynuacja przesłuchania. Wczoraj zostało przerwane z uwagi na późną porę. Przypomnę, Radosław P. usłyszał wczoraj zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto, m.in. płatnej protekcji, za co grozi mu nawet 8 lat więzienia. Tymczasem, jak ustalił nasz reporter, nie ma planów odwołania Radosława P. ze stanowiska szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Według instytucji, nawet jeśli zatrzymany prezes trafi do aresztu, nie ma do tego formalnych podstaw. W sprawie przygląda się Mateusz Chłystun. Powiedz, z czego to wynika.
19: Mówiąc wprost, ze statutu. To nim zasłania się obecnie PKOL-i, choć w dokumencie jest artykuł, który mówi o tym, że w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji przez obecny zarząd, walne zgromadzenie powinno wybrać nowy. To według instytucji nieobecność prezesa nie ma tu znaczenia. Radosław P. formalnie przebywa na urlopie, a jego zadania wykonuje wyznaczony wiceprezes. To skandal, komentuje olimpijczyk Robert Korzeniowski.
20: On nie wypełnia swojej funkcji prezesowskiej, dlatego że nie zwołuje zarządu, nie zwołuje walnego zgromadzenia.
19: Usłyszałem od sportowca, który na długo przed zatrzymaniem Radosława P. był na liście osób domagających się jego odwołania.
20: Do niedawna nam wszystkim wmawiał, że jest nietykalny, że jest bez zarzutu, a okazuje się, że oszukiwał sportowców, o których dobro miał dbać.
19: 82 ze 106 członków PKOL-u już pod koniec maja podpisało się pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które może odwołać zarząd. Dokumenty leżą od tamtej pory na biurku, a decyzja do dziś nie zapadła.
18: 15. edycja Poland Business Run coraz bliżej. Początek w Warszawie już w sobotę.
21: W Warszawie biegamy stacjonarnie i potem przez cały tydzień sobie biegamy wirtualnie i mamy finał w postaci dwóch dni w Krakowie 5 i 6 września. Można się zapisywać w tych wszystkich kategoriach.
18: Mówiła Agnieszka Pleti, prezes fundacji Poland Business Run. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc osobom po amputacji kończyn i po mastektomii. Dodajmy, do biegu zgłosiło się już ponad 47 tysięcy osób.
0: To 100% polskich hitów. Gramy wam w Radio SK2. Klasyki od ONA i zespołu Baju usłyszycie w tej godzinie. Będzie też nowość od Zali. Kasia Grodzka, piątkowy wielki dzień dobry.

0: Два.
1: Кто повідео перше, кохам в часі пришлым, кто?

0: Zespół wideo, ich środa, czwartek, a w piątek co? Wkrętka Kamila Nosela, oczywiście.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Dzień dobry, czy ja z panem Piotrem rozmawiam?
3: Tak.
2: Moje uszanowanie z biura podróży telefonuje przewietrzona Iwona. Proszę pana w sprawie wylotu do Tunezji. A chciałbym tylko jedną kwestię, bo wy chcecie razem z dziećmi, czy mam gdzieś indziej państwa, proszę pana, ulokować?
3: No razem z dziećmi.
2: Tylko, że proszę pana, ten rząd, bo widzę, że są nieletnie dzieci, będzie z fotelikami dziecięcymi. I jeżeli, proszę pana, pan się upiera na to, żeby z dziećmi, no to pan ma o jedno dziecko za dużo.
3: Ale jak mam... Jako jedno dziecko za dużo mam.
2: No bo jeżeli by było jedno dziecko, proszę pana, to wtedy macie dwa miejsca, jeden fotelik. A tak to muszą być trzy foteliki i no, wychodzi na to, że będziecie w rzędzie, proszę pana, z kolejnymi trzema fotelikami.
3: I co za tym idzie wtedy?
2: No i tutaj jest prośba taka, czy wy się zmieścicie, czy nie uszkodzicie, bo ja muszę to, proszę pana, ewentualnie jakby przewidzieć.
3: Ale co nie uszkodzimy?
2: No tych, tych fotelików, bo tak, pan ma samolot, są trzy rzędy po prawej, trzy rzędy po lewej. Trzy rzędy po prawej dla dzieci to będą z fotelikami, trzy rzędy po lewej wypada, że też będą z fotelikami.
3: Ja jako dorosła osoba mam w foteliku usiąść?
2: Tak, bo gdyby było jedno dziecko, to jeden fotelik i dwójka, proszę pana, pasażerów obok tego dziecka.
3: No to pani się słyszy? Przecież ja ważę ponad 100 kilo.
2: Proszę pana, dlatego wcześniej dzwonię do pana, żeby tą sprawę wyjaśnić i ewentualnie podjąć jakieś działania.
3: No jak pani chce dorosłą osobę, dwie dorosłe osoby, wsadzić dziecięce foteliki? No wszyscy to się obowie.
2: Proszę pana, mamy rzędy poukładane tak. Jeden rząd trzyosobowy z jednym fotelikiem, albo, proszę pana, jeden rząd z trzema fotelikami. I takich rzędów mamy, proszę pana, trzy.
3: Nie, no ja muszę skontaktować się z żoną, bo dla mnie to jest chore.
2: Proszę pana, to niech się pan wcześniej skontaktuje z Agnieszką.
4: Piotrek, właśnie zostałeś wkręcony.
1: Nosel wkręca.

0: Piosenka, która bardzo pasuje do tego, co mają dla nas synoptycy na dzisiaj. Anita Lipnicka i Wszystko się może zdarzyć w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2, bo mogą się zdarzyć i burze, i intensywne opady deszczu, i upały też do tego wszystkiego. Zagrzmi mocno między innymi w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Tam też przed deszczem będzie doskwierał upał. Zobaczymy dziś wszystkie zjawiska pogodowe w Polsce. No czyli tak jak zwykle, wniosek jest bardzo prosty. Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego.
1: SK2. Reklama.
2: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupsa. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
6: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Twoje życie pędzi niczym pociąg pospieszny? Doskwiera ci brak czasu na przygotowanie zdrowego i dobrego jedzenia? Zmień to! Wybierz podkarpacki catering dietetyczny Zielona Terapia. Dietę pudełkową, która sprawi, że odzyskasz energię i znowu poczujesz, że żyjesz. Do wyboru gotowe diety lub elastyczny wybór posiłków z dostawą pod wskazany adres. Zielonaterapia.com. Smaczny i wygodny sposób na zdrowie.
8: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
10: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
11: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
10: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
11: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281, na targowiskach, w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędlinyciak.pl.
12: Centrum Narzędziowe Unimet zaprasza na wielkie wydarzenie Bosch Pro Tour. Tylko 1 września pełny zestaw z wkrętarką Bosch GSR za jedne 499 zł brutto. Zgarnij darmowy akumulator do zakupów i odkryj dziesiątki innych okazji. Do tego testy narzędzi, konkursy oraz grill. Widzimy się 1 września. Unimet Rzeszów, Aleja Okulickiego 20.
13: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji. Od 28 do 30 sierpnia. Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
16: Światło w dotplay.

0: na otarcie łez po wakacjach i na pożegnanie lata, dokładnie za tydzień, w piątek. Koncert finałowy trasy Sanach na stadionach, na PGE Narodowym Stadionie naszym wielkim w Warszawie. Będzie można śpiewać z tłumem m.in. Hip Hip Hura, które teraz gramy Wam w Radiu SK2, a my zbliżamy się do godziny 13. Za chwilę dawka newsów z Polski i ze świata.
1: Reklama.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Brico Marche ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie. Nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
7: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
10: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica Powiatu Rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
11: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
12: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
11: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
12: Mniam, wybieramy się na zakupy.
11: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281, na targowiskach, w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędlinyciak.pl.
13: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele. 4 i 5 września od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK. Zagrają m.in. Tamada i Szewenburebi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
1: Do końca dnia w regionie padać nie powinno. Zachmurzenie umiarkowane na termometrach w Rzeszowie, Krośnie, Jaśle czy Stalowej Woli w tym momencie od 23 do 24 stopni. Odrobinę temperatura może jeszcze podskoczyć w nocy od 12 do 13 stopni. Wyjeżdżamy jeszcze na moment na drogi w regionie i przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Koniecznie patrzcie na znaki, nie jedźcie na pamięć.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
18: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rząd stawia na obronność i wzrost gospodarczy. Priorytetami budżetu na 2027 rok mają być bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. Rząd chce też zwiększyć nakłady na inwestycje kolejowe i drogowe oraz energetykę. Rząd przyjął projekt budżetu i zakłada, że polska gospodarka urośnie o 3%.
19: W efekcie Polska to dziś 6. największa gospodarka Unii Europejskiej, a w przyszłym roku nasz udział w PKB całej Unii Europejskiej sięgnie 5%.
18: Tłumaczył minister Andrzej Domański. Na przyjęcie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu Rada Ministrów ma czas do 30 września. Dodajmy, w przyszłorocznym budżecie nie ma pieniędzy na Trybunał Konstytucyjny. Jak tłumaczył minister Andrzej Domański, taka pozycja w budżecie się nie znalazła, bo to Trybunał Konstytucyjny nie dopełnił formalności. Prezydent zawetował nowelizację prawa energetycznego, a w oświadczeniu Karol Nawrocki tłumaczy, że w marcu podpisał już ustawę zmieniającą prawo w tym zakresie, a po kilku miesiącach na jego biurko trafiły nowe przepisy, częściowo odwracające tamte zmiany.
20: Najpierw państwo uchwala prawo, a kilka miesięcy później samo zaczyna je odkręcać. Co więcej, bardzo ważne zmiany zostały wprowadzone dopiero podczas drugiego czytania w Sejmie, zamiast przejść normalną, przejrzystą drogę legislacyjną.
18: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Dodajmy, prezydent zawetował też ustawy o e-dzienniku oraz pozwalającą mieszkańcom zaskarżać programy ochrony powietrza. W weekend i w poniedziałek drożej za benzynę, taniej za diesla. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 64 grosze. To wzrost o 7 groszy. Z kolei litr oleju napędowego zatankujemy za 7 zł i 31 groszy. 5 groszy taniej niż dziś.
0: Rośnie duża, okrąglutka polska gospodarko. Taki zapis powinien się pojawić w tej ustawie budżetowej. U nas polska muzyka rośnie bardzo silna. Monika Lewczuk, Mrozu i Męskie Granie Orkiestra. Ich usłyszycie w tej godzinie, a mamy 2 minuty po 13. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Budźcie marzeń ze snu. Ryszard Rynkowski w Radiu SK2. Za to naukowcy z Uniwersytetu w Utrechcie też sobie pomarzyli i wymyślili, że stworzą innowacyjny podziemny magazyn ciepła pod kampusem. Ma to być taki wielki basen z gorącą wodą podgrzaną do 90 stopni za pomocą nadwyżki z energii słonecznej latem, a potem zimą tenże wrzątek ogrzeje cały budynek uczelni. Ja myślę, że to jest naprawdę genialny plan. Nie tylko ogrzanie budynku, ale też ukrycie największego jacuzzi świata przed zazdrosnymi spojrzeniami sąsiadów.

Czy pośpiech w muzyce jest wskazany? Niekoniecznie, choć czasem wychodzi na dobre. Gdy w 1975 roku Budka Suflera domykała swój debiutancki album, czyli Cień Wielkiej Góry, okazało się, że do wypełnienia krążka brakuje dosłownie jednej piosenki. W tempie ekspresowym Romuald Lipko i Krzysztof Sugowski stworzyli utwór, który stał się wielkim przebojem. Panowie inspirację znaleźli w takich kapelach jak Black Sabbath czy Led Zeppelin. Budka Suflera jest taki samotny dom już teraz w Radiu SK2.

0: Nowość w Radiu SK2, wychowane w Polsce Ibero. Jak ktoś jest lokalnym patriotą, ale też i takim całościowym oczywiście, to bardzo polecam zerknąć na teledysk. Do tego właśnie kawałka BRO wraz z ekipą odwiedzili i nakręcili przy okazji wszystkie województwa i pokazali też miejsca bliskie sercom mieszkańców. Piękna sprawa. Kto wie, może coś Was zainspiruje na weekendową wyprawę.
1: SK2. Reklama.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki Kastoisko Mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Mamy włamanie.
12: Co?
11: Słońce włamało się do salonu.
12: Och, nie!
11: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
12: O, i zaciemnienie.
11: I dyskrecja.
12: Byłeś taki odważny i męski.
13: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
17: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
18: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
19: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
20: Play. To będzie ostatnia reklama.
21: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupsa. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
22: I po reklamie.

0: Mam pomysł, sprzedam tanio komuś z otoczenia panów z Lady Punk. Mniej niż zero ten kawałek u nas w Radio SK2. Oczywiście można by wypuścić na przykład linię jakichś napojów, które mają mniej niż zero cukru. Proszę bardzo, za darmo rozdam ten pomysł. Może się jakoś opłacić gospodarczo, bo zawsze wiemy, że im mniej cukru, tym lepiej. Tu Radio SK2, przed nami newsy punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele. 4 i 5 września od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK. Zagrają m.in. Tamada i Szewenburewi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie 2. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To z kartą moje, Intermarché. Od piątku masło z mlecznej drogi. Złoty 99 przy zakupie 3, a od soboty banany. Kilogram złoty 99 przy zakupach za minimum 50 zł.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane. Czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę.

0: Promocje przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
4: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
12: Bez owadów do końca dnia w Rzeszowie krośnie jaśle czy stalowej woli, a na termometrach mamy od 23 do 25 stopni, w nocy od 12 do 13 kresek. Cały czas też apelujemy o ostrożną jazdę do kierowców i przypominamy o utrudnieniach na trasie Stalowa Wola Agatówka. Chodzi o remonty wiaduktów kolejowych nad linią PKP. Trwa też rozbudowa ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Patrzcie na znaki.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
13: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Atak pacjenta na personel szpitala to w Częstochowie. Agresor został zatrzymany. Jak przekazała nam Barbara Poznańska z częstochowskiej policji, do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu Najświętszej Maryi Panny. 20-letni pacjent rzucił się na lekarza i osoby, które próbowały mu pomóc.
14: Pielęgniarkę, pielęgniarza i dwóch ratowników medycznych. Policjanci zatrzymali 20-letniego agresora, który obecnie przebywa na jednym z oddziałów szpitalnych i jest cały czas do zerowany przez policjantów.
13: Jedna osoba wymagała pomocy lekarskiej, poza tym nikomu nic się nie stało. 10 osób nie żyje, kilkanaście jest rannych. Rosyjskie wojsko już drugą dobę prowadzi ataki, dronowe, zmasowane ataki na ukraińskie miasta. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie. Nieustanny atak bez załogowców trwa już ponad 40 godzin. Z nami na łączach jest nasza ukraińska korespondentka Marta Radio.
15: Tylko od wczoraj w Kijowie ponad 20 razy ogłaszano alarm powietrzny. W samej stolicy, obwodzie Kijowa, zniszczonych zostało 18 magazynów, w których przechowywano m.in. książki, zabawki, produkty spożywcze i paczki pocztowe. Uszkodzone są także budynki mieszkalne. Ataki nie ograniczają się jednak do Kijowa. W Charkowie spłonęły dwie galerie handlowe, a w Zaporożu hipermarket budowlany. Ukraina zmaga się też z komunikacyjnym chaosem. Pociągi w całym kraju mają opóźnienia sięgające kilkunastu godzin. Przy każdym alarmie pasażerowie muszą opuszczać składy.
13: Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o kolejnym ukraińskim ataku na cele w Rosji. Zniszczono m.in. bombowiec strategiczny. Zbigniew Boniek w Galerii Sław Łódzkiego Sportu. Jeden z najwybitniejszych polskich sportowców odsłonił w Łódzkiej Atlas Arenie tablicę upamiętniającą jego postać.
16: Czasami się ludzi odznacza po śmierci. Ja wolę być odznaczony w czasie, kiedy jeszcze jestem w dobrej formie.
13: Mówił Zbigniew Boniek. Jutro także pojawi się na stadionie Widzewa. Wystąpi jednak w roli widza. Odbędzie się tam mecz legend reprezentacji Polski i Francji. Pierwszy gwizdek o 16:30.
17: Nie no, pan Zbyszek to zawsze w top formie, zibi top. Mamy już 2 minuty po godzinie 14. Słuchacie Radia SK2, a to oznacza, że u nas tylko najlepsza polska muzyka. W tej godzinie mam dla was na przykład kilka nowości od Sarsy, Pszonej, Czynity, Kasia Grodzka-Piątkowe. Dzień dobry.

Kasia Kowalska, Nobody w Radiu SK2. No to prawda, że nikt nie spodziewał się takich wiadomości. GUS informuje, słuchajcie, że po raz pierwszy od 2017 roku przestała spadać roczna liczba urodzeń w Polsce. Eksperci ostrożnie nazywają to takim sygnałem stabilizacji albo też początkiem pewnego pozytywnego trendu. Ważnym czynnikiem miał być też spadek inflacji. No chyba zjechała na tyle, że pieluchy przestaną traktować jako dobra luksusowe.

0: I tak brzmi rozkwit polskiej muzyki rockowej w latach 80. Zespół Manam i Cykady na Cykladach w Radiu SK2. Ale i dziś nie mamy na co narzekać. Mamy się czym pochwalić. Godni reprezentanci polskiej rockowej sceny muzycznej czekają na wasze głosy w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Kto konkretnie, o kim ja mówię? A na przykład Orkiestra Męskiego Grania ze swoimi dwoma hymnami na ten rok. Jest też nowy singiel od pana Artura Rojka, czyli Mira Fiori. SK2.pl. Tu głosujecie, a gorąca polska dwudziestka już dziś po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
10: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
14: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Centrum Narzędziowe Unimet zaprasza na wielkie wydarzenie Bosch Pro Tour. Tylko 1 września pełny zestaw z wkrętarką Bosch GSR za jedne 499 zł brutto. Zgarnij darmowy akumulator do zakupów i odkryj dziesiątki innych okazji. Do tego testy narzędzi, konkursy oraz grill. Widzimy się 1 września. Unimet Rzeszów, Aleja Okulickiego 20.
16: I po reklamie.

0: proszę bardzo. Niby na chwilę, tak się nazywa ten kawałek od Grzegorza Chyżego i Taba, ale jednak na wieczność. Taki trwały pomnik sobie panowie postawili i to lubimy, bo gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Zbliża się godzina 15, przed nami newsy, a po 15 kolejne najlepsze polskie hity. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: Reklama. Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to, o w Lewiatanie tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: Zakupy są ekstra na cały tydzień! Nie daj się nabrać na walkę na koszyki! Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra!
14: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
15: No to życzę szczęścia.
16: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
17: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
19: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
15: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
9: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
13: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
1: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel beach baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
20: Z ważniejszych utrudnień, no to trasa Stalowa Wola Agatówka, tam remont wiaduktów kolejowych nad linią PKP, jeśli chodzi o 77 i Gorzyce, no to tam remont chodnika, no i trwa też rozbudowa ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Nie jedźcie na pamięć. Jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia padać nie powinno, zachmurzenie umiarkowane, na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle 24 stopnie średnio, w nocy od 12 do 13.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
22: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Karol Nawrocki zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku dla szkół. Według głowy państwa zabrakło w jej sprawie prawdziwych konsultacji ze środowiskiem oświatowym. Głównym argumentem jednak, według prezydenta, wielka baza danych wszystkich uczniów.
23: Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
22: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Ten argument odpiera wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
24: Przypomnę, że dane uczniów już są w systemie informacji oświatowej i stamtąd nigdy nie ma wycieków. Natomiast z prywatnych firm dane czasami wyciekają.
22: Jak dodaje, prezydent w swojej argumentacji źle ocenił także koszty wprowadzenia państwowego e-dziennika. Jak tłumaczy Katarzyna Lubnauer, 200 milionów złotych to nie koszty stworzenia e-dziennika, ale też 10-letniego korzystania. Nie ma planów odwołania Radosława P. ze stanowiska szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, usłyszał dziś w tej instytucji nasz reporter. PKOL zasłania się w tej sprawie statutem. Według niego zadania szefa może przejąć wiceprezes. To oburza środowisko sportowe związane z komitetem, które od maja domaga się zmiany władz.
25: Pan prezes Wisiewicz nie jest ani emirem w Emiratach Arabskich, ani papieżem. Jest odwoływalny i koniec. I to się stanie.
22: Mówił nam olimpijczyk Robert Korzeniowski. Pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które może odwołać zarząd, podpisało się 82 ze 106 członków PKOL-u. Decyzja jednak do dziś nie zapadła. Śmieci w górach nie pasują. W Zakopanem już po raz 15 wystartowała akcja Czyste Tatry.
26: 10-15 lat temu to była taka akcja sprzątania, stricte trochę wstydu, a dzisiaj po tych 15 latach mamy miasteczko edukacyjne, które kipi dobrymi emocjami, radością, uśmiechem.
22: Mówi Maciej Marculanis ze Stowarzyszenia Czysta Polska. Miasteczko ekologiczne wyrosło na górnej równi Krupowej w centrum Zakopanego z przepięknym widokiem na Tatry. Akcja Czyste Tatry potrwa także w sobotę.
27: I jeśli już wam sił brakuje po tym tygodniu, bo to już 2 minuty po godzinie 15, to słuchajcie, za chwilę wleci taka mowa motywacyjna nie daj się, od Dody. A tak poza tym, nie mówimy dzisiaj, że to jest ostatni weekend wakacji, tylko to jest po prostu wakacyjny piątek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Piątkowe uspokojenie od Roberta Gawlińskiego. To jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Plecak odnaleziony po 63 latach w Alpach. Odnaleziono rzeczy pewnego alpinisty, które ten alpinista zgubił w 63 roku chyba. Jak chodził po lodowcu, plecak mu w szczelinę spadł, a teraz lodowiec ten plecak oddał. I to jest, słuchajcie, świetna informacja dla wszystkich rodziców. Skoro oni dali radę zajrzeć do plecaka po 63 latach, to wy też dacie radę zajrzeć do tornistra dziecka po wakacjach.
1: SK2.
0: Ale to spokojnie, to my się tym w poniedziałek zajmiemy, bo dopiero we wtorek rozpoczęcie roku szkolnego, także na razie korzystamy z wakacji. A teraz Bledka w Radiu SK2.

0: weź nie pytaj, weź posłuchaj newsów w Radiu SK2. Jakub Konieczkowicz, minęła 15.30.
1: Cztery osoby ranne, jedna jest w ciężkim stanie. To po ataku na personel szpitala w Częstochowie. Agresywny pacjent został zatrzymany przez policję.
2: Obecnie przebywa na jednym z oddziałów szpitalnych i jest cały czas dozorowany przez policjantów.
1: Mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Jedna z zaatakowanych osób jest w ciężkim stanie. Z urazami głowy przebywa na oddziale neurologicznym. 9 województw z ostrzeżeniami przed burzami i deszczem. Alerty wydało dziś IMGW. Głównie dotyczą zachodniej części kraju. Będą obowiązywać od godziny 22 do sobotniego poranka. Drugi stopień ostrzeżeń objął Wielkopolskę, Dolny Śląsk oraz część województwa lubuskiego. W prognozach m.in. silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Polskie siatkarki zagrają dziś o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Ich rywalkami będą Turczynki, aktualne mistrzynie Europy. Obie reprezentacje pozostają jednak niepokonane i już wcześniej wywalczyły awans do 1/8 finału. Początek spotkania o 18:00.

0: Magda Fam, to jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Jak słyszeliście w newsach przed chwilą, nasze wiatkarki dzisiaj grają o pierwsze miejsce w grupie na Mistrzostwach Europy z Turczynkami o godzinie 18:00, ale co ciekawe, lepiej będzie, jak Polki przegrają. Już wam tłumaczę dlaczego, bo jeżeli nasze ten mecz przegrają, to wtedy zajmą drugie miejsce w grupie, które daje awans, ale jednocześnie dzięki temu unikniemy trudniejszych przeciwniczek w kolejnych fazach turnieju. Przede wszystkim unikniemy meczu z Włoszkami, które są faworytkami do wygrania Mistrzostw Europy. Także może to dziwnie zabrzmi, ale trzymamy kciuki, żeby nasze siatkarki dzisiaj przegrały ten mecz. Możemy nawet kibicować Turczynkom, a one w zamian za to, no nie wiem, może nam załatwią jakąś zniżkę na All Inclusive.
1: SK2. Reklama.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
8: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
9: Twoje życie pędzi niczym pociąg pospieszny? Doskwiera Ci brak czasu na przygotowanie zdrowego i dobrego jedzenia? Zmień to! Wybierz podkarpacki catering dietetyczny Zielona Terapia. Dietę pudełkową, która sprawi, że odzyskasz energię i znowu poczujesz, że żyjesz. Do wyboru gotowe diety lub elastyczny wybór posiłków z dostawą pod wskazany adres. Zielonaterapia.com. Smaczny i wygodny sposób na zdrowie.
10: Przed nami wydarzenie, jakiego jeszcze w Rzeszowie nie było. W ostatni weekend sierpnia na terenie plażowej strefy naprzeciwko Galerii Rzeszów rozegrany zostanie Orlen finał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Tylko najlepsze pary plażowe z krajowego rankingu powalczą o tytuł mistrzowski. Kto zgarnie złoto, srebro, a kto brąz? Przekonajcie się sami. Bądźcie z nami. Nie może Was zabraknąć. Więcej informacji na www.plazowastrefa.pl. Partnerami wydarzenia są Rzeszów, Europejskie Miasto Sportu 2026 oraz Asseco. Zaprasza Radio SK.
11: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
12: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
11: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
13: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Lombard i szklana pogoda na antenie Radia SK2. Na razie trzymamy się tego, że jest bardzo wakacyjna pogoda i w SK2 jest bardzo wakacyjne granie. Po godzinie 16 pojawi się m.in. Dawid Podsiadło, a wcześniej najnowsze newsy.
1: Reklama.
2: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Centrum Narzędziowe Unimet zaprasza na wielkie wydarzenie Bosch Pro Tour. Tylko 1 września pełny zestaw z wkrętarką Bosch GSR za jedne 499 zł brutto. Zgarnij darmowy akumulator do zakupów i odkryj dziesiątki innych okazji. Do tego testy narzędzi, konkursy oraz grill. Widzimy się 1 września. Unimet Rzeszów, Aleja Okulickiego 20.
8: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele. 4 i 5 września od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK. Zagrają m.in. Tamada i Szewenburewi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
10: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
11: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
10: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
11: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281, na targowiskach, w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędlinyciak.pl.
12: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
16: W Rzeszowie o tej porze wzmożony ruch na Marszałkowskiej Rejtana. Do tego w okolicach Ronda Kuronia i Ronda Pobitno buspasy obowiązują do 17.30, przypominamy. W Stalowej Woli buspasów nie ma, ale są utrudnienia na trasie Stalowa Wola Gatówka. Chodzi o remonty wiaduktów kolejowych. Nie jedźcie na pamięć, patrzcie na znaki, co w pogodzie. Do końca dnia słonecznie padać nie będzie. W nocy na termometrach 12-13 kresek, jutro na około 25.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
0: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wypadek autobusu z 24 osobami. 3 osoby są ranne. To w Warmińsko-Mazurskiem. Autobus przewrócił się na bok, jadąc drogą serwisową przy trasie S7 między Olsztynkiem a Grunwaldem. W miejscu wypadku trwa akcja ratunkowa, a droga w stronę Grunwaldu jest całkowicie zablokowana. Wniosek premiera i szybka odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
17: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych, odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych, odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
0: To będzie trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. Zapowiedź głosowania nad prezydenckim wetem pojawia się po nowych informacjach w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Przypomnę, zatrzymano prezesa PKOL-u, od wczoraj jest przesłuchiwany. Usłyszał już zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Edukacja i sprzątanie szlaków. W Zakopanem już po raz 15 trwa akcja Czyste Tatry. 15 lat temu główny nacisk był na zbieranie śmieci. Teraz to jednak edukacja jest ważniejsza, bo śmieci w naszych górach jest coraz mniej, mówi Maciej Marculanis ze Stowarzyszenia Czysta Polska.
18: W sobotę sprzątamy szlaki w grupie 1000 wolontariuszy. Też ważna liczba. 1000 wolontariuszy to była właśnie ta grupa, która pierwszy raz wychodziła 15 lat temu w Tatry i zniosła 1,5 tony śmieci. Teraz spodziewamy się, że tych śmieci będzie 10-krotnie mniej.
0: Wolontariusze wyposażeni w rękawiczki i worki na śmieci wyjdą na najbardziej oblegane szlaki, a równocześnie na górnej równi Krupowej w centrum Zakopanego działa miasteczko ekologiczne pełne atrakcji.
19: Zaraz, czekajcie. 28 sierpnia w kalendarzu, czyli w poniedziałek ostatni dzień miesiąca. No jakby nie patrzeć, niektórzy pewnie dzisiaj dostali albo jeszcze dostaną wypłatę. Także miłego szaleństwa na weekendowych zakupach. A może ktoś do Zakopanego teraz pędzi? To my zagramy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Sound and Grace i Filip Lato. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No i słuchajcie, już wszystko jasne, już wiadomo, jaka będzie tegoroczna zima. Miś z Krupówek przewidział pogodę na tegoroczną zimę. To mi się przed chwilą wyświetliło na Facebooku Tygodnika Podhalańskiego. No to uwaga, jaka będzie zima?
1: No, tego roku zima będzie ostro. No, lato było upalne, także to się wszystko przeminie na mrozy.
0: Czyli słuchajcie, nie wiem, jak wy te słowa rozumiecie, ale wszystko wskazuje na to, że jest szansa na białe święta. No tak ten miś powiedział. Także można powoli wyciągać jakieś cieplejsze kurtki z szafy. Może jakaś stara dyszka w kieszeni się znajdzie. A na razie wakacje. Dawid Podsiadło już teraz razem z nami gwiżdże. Gwiżdżcie razem z nim, nie krępujcie się.

0: Karolina Stanisławczyk w Radiu SK2. Zbliża się 16.30. Czas na skrót najważniejszych newsów. W studiu Jakub Konieczkowicz. Czekaj, Kuba, stop. Co tu się w ogóle wydarzyło? Słuchajcie. Tego nie było w planie, bo ja dwa razy kliknąłem i podkład poleciał, słuchaj. Może to się da jeszcze... Słuchaj, spróbujemy. Ja chcę, żebyś ten serwis przeczytał, bo jestem ciekaw, co ty tutaj żeś nakombinował.
1: Na spokojnie.
0: Może damy radę, co? Słuchajcie, to jest radio na
1: zobaczymy,
0: żywo.
1: Zobaczymy, czas pokaże.
0: Tego nie robisz, sztuczna inteligencja, to możecie być pewni. Uwaga, jak nacisnę, to poleci podkład prawdopodobnie. Tak jest, mamy to.
2: Mieszko R. nie trafi do więzienia. Sąd umorzył postępowanie wobec podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Został uznany za niepoczytalnego i ma zostać umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. Do tematu wrócimy w kolejnych newsach. 4 osoby poszkodowane. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. To po wypadku autobusu na drodze serwisowej przy S7 w Warmińsko-Mazurskiem. Kierowca autobusu, który przewoził 25 osób, rozpoczął manewr wyprzedzania osobowego Volvo.
3: Kierowca Volvo nie upewnił się i rozpoczął manewr wymijania, poprzez co zepchnął autobus na barierę. Autobus wjechał do rowu.
2: Relacjonuje Izabela Bogacka z Policji w Olsztynie. Utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny. Rozlosowano turniejowe drabinki US Open. Rywalizacja w Nowym Jorku zacznie się w niedzielę. W turnieju wielkoszlemowym są 4 Polki: Świątek, Chwalińska, Fręch i Linet.

0: Demon i taki klasyk. I takich numerów mamy dla was więcej w Radiu SK2. Słuchajcie, idą święta i to jest potwierdzona informacja. Przed chwilą mówiłem o tym, że miś z Krupówek już nam przepowiada, jaka będzie pogoda w zimę w tym roku. A teraz jest kolejne potwierdzenie, że zima idzie. Słuchajcie, nadchodzi Kevin Sam w domu. I nie trzeba czekać do Wigilii, bo uwaga, już niedługo będziemy mogli Kevina normalnie w telewizji za darmo obejrzeć. Kevin Sam w domu pojawi się we wtorek, 8 września o 20:35, a tydzień później będzie Kevin Sam w Nowym Jorku. A gdzie dokładnie będzie można to obejrzeć? No to powiem tylko tyle, że to będzie taka telewizja, że w czasie tego filmu prawdopodobnie będą takie przerwy reklamowe, że będzie można w tym czasie się umyć, zrobić sobie obiad na jutro i dziecku jeszcze przy pracy domowej pomóc.
1: SK2. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
5: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
6: Mamy włamanie.
7: Co?
6: Słońce włamało się do salonu.
7: Och, nie!
6: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
7: O, i zaciemnienie.
6: I dyskrecja.
7: Byłeś taki odważny i męski.
6: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
8: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
10: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
11: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
12: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
13: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
14: To będzie ostatnia reklama.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
14: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
15: I po reklamie.

0: Sarah James w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Słuchajcie, już wystarczy. Już nam wystarczy tej pracy na dzisiaj. Czego nie zrobiliśmy jutro, zrobi się w poniedziałek. A teraz zaczynamy ostatni, ale jednak nadal wakacyjny weekend. Punktualnie o 17 będą najnowsze newsy, a po nich m.in. zagra Edyta Bartosiewicz.
1: Reklama.
2: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu. 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupsa. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
8: Tomek!
9: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
14: Ubezpieczenie samochodu w banku?
15: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
16: Przed nami wydarzenie, jakiego jeszcze w Rzeszowie nie było. W ostatni weekend sierpnia na terenie plażowej strefy naprzeciwko Galerii Rzeszów rozegrany zostanie Orlen finał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Tylko najlepsze pary plażowe z krajowego rankingu powalczą o tytuł mistrzowski. Kto zgarnie złoto, srebro, a kto brąz? Przekonajcie się sami. Bądźcie z nami. Nie może Was zabrać. Więcej informacji na www.plazowastrefa.pl. Partnerami wydarzenia są Rzeszów, Europejskie Miasto Sportu 2026 oraz Asseco. Zaprasza Radio SK.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Centrum Narzędziowe Unimet zaprasza na wielkie wydarzenie Bosch Pro Tour. Tylko 1 września pełny zestaw z wkrętarką Bosch GSR za jedne 499 zł brutto. Zgarnij darmowy akumulator do zakupów i odkryj dziesiątki innych okazji. Do tego testy narzędzi, konkursy oraz grill. Widzimy się 1 września. Unimet Rzeszów, Aleja Okulickiego 20.
19: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
1: Z ważniejszych utrudnień, no to chociażby ekspresowa 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Ta trasa jest w rozbudowie na miejscu zawężenia i ograniczenia prędkości. Nie jedźcie na pamięć. Utrudnienia też chociażby w pobliżu 77 w Gorzycach. Chodzi o przebudowę chodnika. Jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia padać nie powinno. Zachmurzenie umiarkowane. W nocy na termometrach 12-13 stopni, jutro około 25.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
8: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nowe F-35 już w Łasku. 5 kolejnych myśliwców wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Wejdą do służby jak najszybciej, mówi pułkownik pilot Krzysztof Duda.
20: Każdy cieszy się, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną na czymś, co jest nowoczesne. W pierwszej fazie szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej.
8: A to już kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego wojska. Lądowanie obserwowali miłośnicy lotnictwa.
21: Robimy zdjęcia i się cieszymy.
22: Jestem ciekawy, tutaj ze znajomymi przyjechałem. Ekscytacja, że rzeczywiście zobaczę z bliska te samoloty.
23: I nasze polskie, szachownica.
24: Ciekawe doświadczenie zobaczyć.
8: Przypomnę, pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Do końca roku ma być ich w sumie 14. Nie trafi do więzienia, do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
25: Mieszko R. ma zostać umieszczony w zakładzie psychiatrycznym bezterminowo. W praktyce oznacza to, że może tam spędzić nawet resztę życia. Sąd będzie badał jego sprawę i kontrolował stan zdrowia co pół roku. Obecnie nie ma jednak żadnych przesłanek, by mógł w najbliższym czasie wyjść na wolność. Z decyzją sądu nie zgadza się rodzina ofiary, ale nie może się od niej odwołać. Jeśli nie zrobi tego prokuratura lub obrona, to postanowienie sądu się uprawomocni.
8: Do brutalnego ataku na kampusie UW doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę Uniwersytetu Warszawskiego i ranił pracownika uczelnianej straży. Będą nocne utrudnienia na obwodnicy Krakowa. Chodzi o odcinek między węzłami Modlnica i Modlniczka. Od poniedziałku drogowcy będą tam wymieniać nawierzchnia.
26: Na początek od strony lotniska prace będą prowadzone w nocy między 19 a 6 rano.
8: Mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace potrwają do połowy września. W ich czasie kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu.
0: To ja, twoje radio, które gra non-stop 100% polskiej muzyki i to jest jedyne radio w Polsce, które gra 100% polskiej muzyki. Bardzo podobny tekst ma klasyk od zespołu Budka Suflera. I ten kawałek na pewno wam w tej godzinie zagram. 2 minuty po 17:00. Wychodzimy razem z pracy. Łukasz Zdończyk, witajcie.

A was gram 100% polskiej muzyki. To jest właśnie wasze radio SK2 i najlepsze polskie hity. Wódka Suflera za nami 16 minut po godzinie 17. Ja już widzę, jak wy przy tym numerze się bujacie i wracacie razem z nami z wakacji albo na te wakacje jedziemy. Słuchajcie, ja wiem, co się teraz w naszych głowach dzieje. Jest fachowe określenie na to, co my teraz w ostatnich dniach wakacji czujemy. Słuchajcie, to się nazywa fachowo fantomowy koniec lata, czyli taki stan psychiczny, w którym czujemy smutek i żal z powodu kończących się wakacji, choć w rzeczywistości tych wakacji nie mieliśmy, no bo powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas żyje z tych 26 dni urlopu, które mamy, które nam przysługują na ten rok, więc jeśli tych dni nie wykorzystaliśmy, to być może najpiękniejsze chwile wakacyjne jeszcze przed nami. A poza tym rodzice mogą się tylko cieszyć, dzieci w końcu do szkoły wrócą, będzie więcej spokoju, ale będzie ulga we wtorek. Odpoczywamy teraz z najlepszymi polskimi hitami. Mateusz Ziółko w SC2.

0: Krzysztof Krawczyk. To jest Radio SK 2. My gramy takie numery, przy których przypominają się stare czasy. A teraz cofamy się jeszcze dalej, do lat 70.
1: SK 2. Wehikuł czasu.
0: I teraz na naszą antenę wjeżdża artystka, która ostatnio wjechała jak królowa na festiwal w Sopocie czerwonym sportowym autem bez dachu. Tak potrafi tylko ona, królowa Maryla Rodowicz, która cały czas jest w formie, świetnie koncertuje. Ale teraz cofamy się do roku 78, bo właśnie wtedy powstał jej wielki hit Wielka Woda. I co ciekawe, ta piosenka powstała nad jeziorem na Kaszubach. Tam się spotkała Katarzyna Gertner z Agnieszką Osiecką i taki hicior dla Maryli wysmarowały. Musiały się dziewczyny dobrze bawić, bo tam zobaczyły Wielką Wodę. No i napisały Wielką Wodę. Maryla Rodowicz i Wielka Woda już teraz w Radiu SK2.

0: Agnieszka Chylińska w Radiu SK 2. Włosi prawdopodobnie nam teraz zazdroszczą. Oni nie mają Agnieszki Chylińskiej. Chociaż ja nie o tym teraz mówię. We Włoszech koszmarna fala upałów. Między innymi w okolicach Rzymu czy na Sycylii dzisiaj termometry mogą wskazać 45 stopni, a w nocy temperatura nie spadnie poniżej 30. Taki skwar. Słuchajcie, tam jest tak gorąco, że Włosi bardzo chcieliby teraz zmarznąć na urlopie nad Bałtykiem. Chociaż trzeba uczciwie przyznać, że dzisiaj nawet nad Bałtykiem jest przyjemnie 24 stopnie i słońce. Zostańcie z SK 2 za chwilę, między innymi Bajm, a o 18 gorąca polska dwudziestka.
1: SK 2. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
4: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222, www.studnie-dukla.pl.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
7: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
9: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
10: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
11: To będzie ostatnia reklama.
1: gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele, 4 i 5 września. Od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK zagrają m.in. Tamada i Szewenburewi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
11: I po reklamie.

0: hit nieśmiertelny. Ladypunk na antenie Radia SK2. Gramy klasyki, ale teraz dajemy im spokój. Teraz czas na najlepsze nowości ostatniego tygodnia. Zapraszam na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Startujemy tuż po newsach o godzinie 18.
1: Reklama.
2: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice. Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji. Od 28 do 30 sierpnia. Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
7: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: Polecam. Na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Mamy włamanie.
12: Co?
11: Słońce włamało się do salonu.
12: Och nie!
11: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
12: O, i zaciemnienie.
11: I dyskrecja.
12: Byłeś taki odważny i męski.
13: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
14: Twoje życie pędzi niczym pociąg pospieszny? To skwiera Ci brak czasu na przygotowanie zdrowego i dobrego jedzenia? Zmień to! Wybierz podkarpacki catering dietetyczny Zielona Terapia. Dietę pudełkową, która sprawi, że odzyskasz energię i znowu poczujesz, że żyjesz. Do wyboru gotowe diety lub elastyczny wybór posiłków z dostawą pod wskazany adres. Zielonaterapia.com. Smaczny i wygodny sposób na zdrowie. Centrum Narzędziowe Unimed zaprasza na wielkie wydarzenie Bosch Pro Tour. Tylko 1 września pełny zestaw z wkrętarką Bosch GSR za jedne 499 zł brutto. Zgarnij darmowy akumulator do zakupów i odkryj dziesiątki innych okazji. Do tego testy narzędzi, konkursy oraz grill. Widzimy się 1 września. Unimed Rzeszów, Aleja Okulickiego 20.
15: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
16: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
17: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
18: Play. To będzie ostatnia reklama.
19: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
1: I po reklamie.
0: Jest 18. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Wcześniej postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Od 1 września koniec pakietu CPN. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70 do 90 groszy. droższe, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
1: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego.
0: A przypomnę, w ten weekend i poniedziałek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 64 grosze, a oleju napędowego 7 zł 31 grosze. Polskie siatkarki grają o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Ich rywalkami Turczynki, aktualne mistrzynie Europy. Mecz właśnie rusza.
20: Gorąca Polska 20.
21: Polska 20.
20: Radia SK2.
22: Oj, tutaj też jest zacięta rywalizacja i też jest walka o pierwsze miejsce listy hitów Radia SK2. Razem zaczynaliśmy te wakacje, no i razem te wakacje kończymy. Zapraszam Was na ostatnie wakacyjne notowanie Gorącej Polskiej 20. Są tu takie numery, które przetrwały pełne 2 miesiące, ale są też takie, które są kandydatami na hit jesieni 2026. Łukasz Zduńczyk, witajcie!
20: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
22: I teraz numer, który przeleżał pełne 2 miesiące w Gorącej Polskiej 20. Mrozu z hitem idealnym na zakończenie wakacji, bo on śpiewa o tym, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Miejsce 20.

A jeśli wy chcecie dać nam znać, który kawałek wam się podoba, a który podoba się mniej, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. Przona i Nita za nami na miejscu 19 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 i my, jak zawsze, podrzucamy najlepsze nowości. I teraz ze świeżym numerem przychodzi Daria Marx. To jest ta artystka, która parę lat temu zasłynęła tym hitem. Ona miała taki czas w życiu, że śpiewała tylko po angielsku, ale słuchajcie, na szczęście się nawróciła i teraz śpiewa po polsku, a my w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity i polską muzykę kochamy. I teraz podrzucamy kolejną polską propozycję od Darii Marx, to Melodia. Słuchajcie, ja wiem, że wakacje jeszcze trwają, ale wydaje mi się, że ten kawałek będzie dobry na długie jesienne wieczory. Nostalgiczny, nastrojowy. Melodia w Radiu SK2. SK2.

Sanach i jej kapitan zacumowali na miejscu 17 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. Sanach już za tydzień zagra wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej. W piątek wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie, a na miejscu 16 Bledka, która też intensywnie koncertuje w te wakacje. Jutro zagra na Fire Festiwalu w Koszowie, a za tydzień w sobotę wystąpi na Dla Ciebie Festiwalu w Białymstoku, a już teraz gra na antenie Radia SK2 z numerem, który utrzymał się przez pełne 2 miesiące wakacji w waszym notowaniu. No i chyba cały czas wam się podoba. Tańcz na miejscu 16 z bardzo wakacyjną

Livka w Radiu SK2. Bardzo wam się spodobała współpraca Livki z Jonatanem i PZ-em w hicie Obejmuje noce, a teraz Livka robi muzykę solo. I to wam też wchodzi do głowy, bo to było miejsce 14 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz nowość od równie młodej i równie utalentowanej artystki Martyny Baranowskiej, która chce odczarować końcówkę wakacji i dodać nam trochę słońca na ostatnie tygodnie lata. Jak mówi Martyna, mam nadzieję, że ta piosenka zostanie z wami na dłużej, także wtedy, gdy lato będzie już tylko wspomnieniem. Czyli kiedy już się zrobi szaro za oknami, wtedy wchodzi ona z bardzo wakacyjnym numerem. Martyna Baranowska i Słońca w SK2.

0: Wiktoria Kida na miejscu 13 gorącej polskiej dwudziestki i na pewno nie ostatni raz w notowaniu waszej listy hitów Radia SK2, a na 12 już czekają wielcy zwycięzcy, zdobywcy bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu. Kuba i Kuba zgarnęli ostatnio tę legendarną nagrodę z hitem Stygnie Lato i ten numer za chwilę usłyszycie na antenie Radia SK2. A jak reagowali na chwilę po tym, jak dowiedzieli się, że zdobyli tę wielką statuetkę, możecie zobaczyć na Instagramie SK2.
1: Gorąca polska dwudziestka. Lista hitów Radia SK2. Reklama.
2: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
3: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl. AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
4: Przed nami wydarzenie, jakiego jeszcze w Rzeszowie nie było. W ostatni weekend sierpnia na terenie plażowej strefy naprzeciwko Galerii Rzeszów rozegrany zostanie Orlen finał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Tylko najlepsze pary plażowe z krajowego rankingu powalczą o tytuł mistrzowski. Kto zgarnie złoto, srebro, a kto brąz? Przekonajcie się sami. Bądźcie z nami. Nie może Was zabraknąć. Więcej informacji na www.plazowastrefa.pl. Partnerami wydarzenia są Rzeszów, Europejskie Miasto Sportu 2026 oraz Asseco. Zaprasza Radio SK.
5: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
6: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
7: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
6: Mniam, wybieramy się na zakupy.
7: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281, na targowiskach, w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędlinyciak.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
10: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
1: I po reklamie SK2. 100% polskich hit.

miał być hicior na drugą połowę wakacji i jest. Sylwia Grzeszczak z Mango na miejscu 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A w propozycjach do waszej listy na sk2.pl na głosy cały czas czeka Kosa. To nowa, ważna postać na polskiej rapowej scenie. Raper z Krakowa, który nawija o tym, o jednej osobie, przy której wszystko staje się prostsze, czyli numer romantyczny w sam raz na piątkowy wieczór. I w tym numerze słychać taki wieczorny spokój. Kosa na koniec dnia. Już teraz w Radiu SK2.

0: bardzo miła z niej dziewczyna. Sarsa w Radiu SK2. Ostatnio jak u nas była, to słuchajcie, wpadła do nas z pączkami i to były naprawdę przepyszne pączki. Sarsa ostatnio występowała też na Top of the Top Sopot Festiwalu. Wspólnie z ekipą Emo walczyła o bursztynowego słowika. Co prawda statuetki zdobyć się nie udało, ale Sarsa zrobiła naprawdę piękny występ w pięknej białej sukni. Zostańcie z SK2, bo za chwilę wasza ulubiona ósemka tego tygodnia, ale oczywiście będą też nowości.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamy włamanie.
6: Co?
5: Słońce włamało się do salonu.
6: Och nie!
5: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
6: O, i zaciemnienie.
5: I dyskrecja.
6: Byłeś taki odważny i męski.
7: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele. 4 i 5 września od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK zagrają m.in. Tamada i Szewenburewi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
0: I po reklamie.
12: Gorąca.
0: Gorąca Polska 20.
12: Polska 20.
0: Radia SK 2.
13: Polskie siatkarki grają z Turczynkami o pierwsze miejsce w grupie na Mistrzostwach Europy, a polskie hity grają o pierwsze miejsce na waszej liście hitów. I teraz najlepsza ósemka przed nami i też będą oczywiście nowości. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I jak zaczynać wakacyjny weekend, to właśnie z taką playlistą, z najlepszymi polskimi numerami.

Margaret ostatnio dała świetny występ na Top of the Top Sopot Festiwalu, a teraz gra na miejscu 7 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A teraz mam dla was kolejną nowość i to będzie naprawdę mocna premiera, bo połączenie wielkich gwiazd. Mrozu nagrał wspólny numer z braćmi Kacperczyk. I co ciekawe, ten kawałek zrodził się z ich wspólnej pracy na trasie Męskiego Grania. Czyli to są po prostu dobrzy kumple z pracy, którzy nie tylko plotkują, ale też razem nagrywają numer i to naprawdę świetnie wyszło. I co ciekawe, słuchajcie, to jest ostatni singiel przed premierą nowej płyty Mroza. Premiera 18 września. A teraz mamy przedsmak. Krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem. I tak nazywa się ten numer. Mrozu i bracia Kacperczyk. Już teraz premierowo w gorącej polskiej 20.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?

Dawid Kwiatkowski i Margaret. Ostatnio po raz pierwszy wykonali ten numer wspólnie, na żywo, w Operze Leśnej w Sopocie. The Top of the Top Sopot Festiwalu. To było miejsce 5 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A teraz czas na kolejną nowość. Nita wskakuje na naszą antenę. To jest artystka, która świetnie ogarnia media społecznościowe. No i też dobrze robi muzę. Wydała numer i słuchajcie, w teledysku do tego kawałka Nita bierze ślub i potem biega w białej sukience po łące. Tylko jak się pochwaliła w mediach społecznościowych, podczas nagrywek coś poszło nie tak i Nita wylądowała tą białą sukienką w błocie, aż mnie ciarki przeszły. Ale numeru naprawdę przyjemnie się słucha. Tańcz i kochaj, tak nazywa się ten kawałek. Można przy tym numerze tańczyć, nawet jeśli to będzie tylko kiwanie głową w samochodzie. Jest przy czym. Naprawdę fajnie buja. Nita, premierowa w SC2.

0: płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie granie. Tydzień temu zakończyli swoją trasę, ale w gorącej polskiej 20 Radia SK2 ciągle są wysoko. Bo to było miejsce czwarte, a teraz podium otwieramy przyjemnym gwizdaniem w sam raz na wieczór. Dawid Podsiadło, który w przyszłym roku w wakacje powróci z festiwalem Zorza, teraz pewnie łapie siły. A my łapiemy razem z nim na błysk. To miejsce trzecie gorącej polskiej 20.

dobry na piątkowy wieczór, na rozluźnienie. Dawid Podsiadło w Radiu SK2, to było miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki, a na drugim artystka, która wczoraj wystąpiła na jednej scenie z legendą polskiej muzyki, z Marylą Rodowicz. Zaria zaśpiewała wspólnie z nią Małgośkę, czyli chyba największy hit Maryli Rodowicz, więc to jest coś, słuchajcie. To oznacza, że Zaria po prostu jest na szczycie. Dzisiaj co prawda do tego szczytu zabrakło naprawdę niewiele, bo Zaria tym razem na miejscu drugim z chyba z najbardziej romantycznym hitem tegorocznych wakacji. Zaria, Tylko kochaj mnie. Przeżyjmy to jeszcze raz. Miejsce drugie listy hitów SK2.

Ja mam jedno pytanie. Kiedy ta dziewczyna odpoczywa? W te wakacje było jej pełno. To była Zalia na antenie Radia SK2. Grała z męskim graniem, występowała na wielu festiwalach. Zagrała też na Top of the Top Sobot Festiwalu. Wydawała swoje numery i jeszcze do tego szykuje płytę. Także czekamy na nowości. A ja tak zwlekam i zwlekam. No ale słuchajcie, chyba przedłużać nie można. Czas zagrać numer jeden ostatniego wakacyjnego notowania gorącej polskiej dwudziestki. No i chyba wybrać lepiej nie mogliście, bo na miejscu pierwszym tego ostatniego notowania ostatni dzień lata od Gipsa i Igo. Bardzo nastrojowy wieczorny kawałek.

0: Dołączamy się do apelu. Podpisujemy tę petycję, żeby przedłużyć lato, przedłużyć wakacje. Nie jeden wschód i nie jeden zachód słońca przy tym numerze spędziliśmy. Gibbs i Ego to numer jeden gorącej polskiej dwudziestki, wasz ulubiony polski hit tego tygodnia. Idealny numer na zakończenie lata. Czy panowie też wrzesień rozpoczną na miejscu pierwszym? To słuchajcie, wszystko zależy od was. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
6: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
7: Mamy włamanie.
8: Co?
7: Słońce włamało się do salonu.
8: Och nie!
7: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
8: O, i zaciemnienie.
7: I dyskrecja.
8: Byłeś taki odważny i męski.
7: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
9: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Stalowy Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
2: I po reklamie.
12: Najlepsze polskie hity.
1: Polskie hity.
12: SK2.

Oskar Cyms w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a polskie siatkarki walczą o miejsce pierwsze w grupie na Mistrzostwach Europy. Ich rywalkami są Turczynki i słuchajcie, przed chwilą nasze wygrały drugiego seta i jest 2-1. Trzymamy kciuki. No i gramy dalej. Natalia Kukulska już teraz.

0: Sanach w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity i to już jest koniec, nie ma już nic. Spokojnie, ja nie mówię o wakacjach. One jeszcze trwają, jeszcze cały weekend przed nami i do tego jeszcze poniedziałek. To już jest koniec, nie ma już nic. Tak zaśpiewają elektryczne gitary. Koniec, zagram na pewno po 20 w SK2.
1: Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Remont w planie? Zakupy w Brie Commerce to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Górażdże 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie. Nowe miejsce. I coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
9: Mamy włamanie. Słońce włamało się do salonu.
10: Och nie!
9: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
10: O, i zaciemnienie.
9: I dyskrecja.
10: Byłeś taki odważny i męski.
9: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mamy włamanie.
2: Co?
1: Słońce włamało się do salonu.
2: Och nie!
1: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system Aluprof, silniki Somfy i pełna akcja.
2: O, i zaciemnienie.
1: I dyskrecja.
2: Byłeś taki odważny i męski.
1: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach Aluprof z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
3: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
4: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lortofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Stalowy Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
0: I po reklamie.

0: Gaspelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Decka 2 Rzeszów.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa